Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. No, I'm here, right? It's Friday.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Panie i panowie, rząd szykuje surowe prawo i pytanie, które zadajemy sobie coraz częściej, czy będzie koniec aut spalinowych do 2040 roku? O tym dziś w Autoradio. Sebastian Wysoczański. Zaczynamy.
2: Autoradio.
1: Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie przepisów dotyczących wypożyczalni pojazdów. Jak informuje Rzeczpospolita, rząd planuje dodanie do artykułu 96 Kodeksu Wykroczeń nowego paragrafu. Będzie on przewidywał karę grzywny dla przedsiębiorcy, który udostępni pojazd osobie, na której ciąży aktywny zakaz prowadzenia. Nowa regulacja ma dotyczyć nie tylko samochodów, motocykli czy skuterów, ale też pojazdów w ruchu wodnym i powietrznym. Zgodnie z polskimi przepisami maksymalny wymiar grzywny, jaki może obciążyć sąd, wynosi 30 tysięcy złotych. Niewykluczone więc, że właśnie taka będzie górna granica kary za nowe wykroczenie. Przynajmniej w teorii. Dopiero praktyka pokaże, jakie będą najczęściej stosowane kwoty grzywny.
2: Autoradio.
1: Europa nie wycofuje się z elektryfikacji transportu. Przeciwnie, w tym roku co piąty nowo rejestrowany samochód w Unii Europejskiej jest w pełni elektryczny, a w Niemczech uruchomiono program wsparcia elektromobilności o wartości 3 miliardów euro. Z drugiej strony, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygasły rządowe ulgi podatkowe, sprzedaż w pierwszym kwartale zmniejszyła się o 20% rok do roku. Nieznaczne spadki na rynku wewnętrznym notują Chiny. Czy przy takiej zmienności można zakładać, że w skali globalnej silnik spalinowy definitywnie przegra z elektrycznym w ciągu 10-15 lat? Raczej nie, odpowiadają przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Największy sceptycyzm wobec tempa elektryfikacji deklarują respondenci z Europy. 31% badanych ze starego kontynentu uważa, że realizacja celów w zakładanym terminie jest niemożliwa, a kolejne 28% oceniają jako bardzo trudną. Problemem pozostaje rozdźwięk między harmonogramem transformacji, w tym unijnym terminem 2035, a zmieniającymi realiami przemysłowymi. Producenci muszą jednocześnie finansować przebudowę fabryk, utrzymywać konkurencyjność i zarządzać okresem przejściowym, w którym na rynku będą funkcjonować równolegle samochody spalinowe, hybrydy plug oraz pojazdy w pełni elektryczne. Bardziej pragmatyczne podejście widać w Ameryce Północnej. 34% respondentów uważa, że osiągnięcie celów będzie wyzwaniem, ale nie oznacza to sprzeciwu wobec elektryfikacji. W segmencie samochodów osobowych 75% firm motoryzacyjnych spodziewa się wzrostu produkcji hybryd, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych regionów. Największy optymizm dostrzegalny jest w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie 30% respondentów uważa, że przejście na 100% produkcję pojazdów elektrycznych może nastąpić w zakładanym terminie. Może mieć to związek m.in. z mniej restrykcyjnymi celami emisyjnymi w części regionu i rozwojem elektromobilności w Chinach, które pozostają jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla globalnego rynku motoryzacyjnego. Wśród najważniejszych wyzwań producenci wymieniają koszty przejścia na pełną elektryfikację – 47%, niewystarczający popyt na pojazdy elektryczne – tutaj 38%, niedobory surowców i ich rosnące ceny – 32% oraz wysokość nakładów inwestycyjnych potrzebnych do transformacji zakładów produkcyjnych – 30%. Problemy w łańcuchach dostaw nie zniknęły, ale nie dominują w takim stopniu jak kilka lat temu. Elektryfikacja motoryzacji to nie tylko kwestia rozwoju produktu, ale też przebudowy całego modelu biznesowego. Oznacza to, że przez najbliższe lata fabryki nie będą po prostu przełączać się z jednego typu napędu na drugi. Będą musiały równolegle obsługiwać kilka technologii, różne konfiguracje komponentów i zmieniające się wolumeny. Rok 2040 jako data graniczna nadal pozostaje realny, ale wiąże się to z wymagającym procesem inwestycji w samą technologię EV, modernizację infrastruktury, efektywność energetyczną i kompetencje pozwalające zarządzać złożonymi systemami. Tyle na dziś w Autoradio. Wracamy już wkrótce. Sebastian Wysoczański. Do usłyszenia.
2: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Legnica i sąsiednie gminy stawiają na cyklistów, gdzie powstaną nowe drogi rowerowe. O tym za chwilę Szczepan Knap.
2: Jeśli samorządy i nadleśnictwo dojdą do porozumienia w sprawie przebiegu tras, rowerzyści mogą zyskać nowe połączenia wykorzystujące m.in. drogi odpowiednio wyznaczone i oznakowane.
1: Wolontariusze, poszukiwanie do Szlachetnej Paczki, nabór już trwa.
3: Wolontariusze mogą być z okolicznych miejscowości jak najbardziej.
1: Szymon Ilski ze Strugi jedzie na młodzieżowy Tour de France. Przed nim 7 dni ścigania.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Trwa wybór oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Nowodworskiej w Legnicy. Powstają też plany rowerowego połączenia gmin Kunice i Lubin.
2: Legnicka inwestycja ma objąć około 2-kilometrowy odcinek prowadzący od skrzyżowania z ulicą Jaworzyńską do granic miasta. W ramach prac projektowych, poza wytyczeniem samej drogi rowerowej, przewidziano także przebudowę oświetlenia ulicznego. Trasa będzie w pełni bezpieczna dla użytkowników również po zmroku. W przypadku rowerowego połączenia gminy Kunice z gminą Lubin póki co brak konkretów co do przebiegów planowanych szlaków, ich długości i kosztów realizacji przedsięwzięcia. Nie jest także znany termin, w którym pierwsze oznakowane trasy mogłyby zostać udostępnione rowerzystom. Ale rozmowy prowadzone przez wójtów Krzysztofa Błądzińskiego i Norberta Grabowskiego w obecności nadleśniczego Jana Baci są dobrym znakiem na przyszłość i to wcale nieodległą. Jeśli samorządy i nadleśnictwo dojdą do porozumienia w sprawie przebiegu tras, rowerzyści mogą zyskać nowe połączenia wykorzystujące m.in. drogi, odpowiednio wyznaczone i oznakowane, prowadzące przez lasy. To jeden z rozważanych wariantów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: A teraz przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie poszukiwani są wolontariusze do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. Chętni mogą już się zgłaszać. Do akcji mogą dołączyć nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, poszukiwane są też osoby z okolicznych miejscowości, które chcą się zaangażować w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3: Wolontariusze mogą być z okolicznych miejscowości jak najbardziej. Tam, gdzie będzie im wygodnie, gdzie będą mogli sobie dojeżdżać. Oczywiście oprócz Wałbrzycha są też inne rejony. Wolontariusze są potrzebni w całej Polsce. Także jeżeli ktoś gdzieś słyszy z innego miejsca ten apel o dołączenie do wolontariatu, to jak najbardziej proszę poszukać rejonu w swojej okolicy.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Szymon Ilski ze Strugi wystartuje w prestiżowym Tour de l'Avenir, nazywanym młodzieżowym Tour de France. Reprezentant Polski zakończył przygotowania do wyścigu podczas zgrupowania na Polanie Jakuszyckiej. Jutro leci do Francji.
5: Poziom będzie wysoki na wyścigu, bo to przyjeżdżają wszystkie praktycznie zaplecza tych najważniejszych ekip, więc poziom będzie bardzo wysoki na takim wyścigu. Myślę, że szanse są zabierać się tam w odjazdy, próbować na etapy coś zaskoczyć. Może o koszulkę jakąś górala się uda powalczyć. Generalkę też mamy skład taki, że no możemy naprawdę powalczyć. Myślę, że o te odjazdy, tam trzy pierwsze etapy mamy sprintera dobrego, więc będziemy chcieli, myślę, go rozprowadzić. Tak, taką mam nadzieję, że trener kadry tak będzie też chciał zrobić. Mamy dobrego górala, dwóch. No myślę, że mamy duże szanse. Skład jest bardzo różnorodny, więc myślę, że powalczymy.
1: Tour de l'Avenir to jeden z najważniejszych wyścigów dla młodych kolarzy. Startują w nim zawodnicy, którzy często później trafiają do najlepszych zawodowych ekip świata. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
1: Aresztowany kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki. Teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać ruch turystyczny. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
2: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
1: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie. Za ofiary wypadku polskiego autokaru modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do polskich duchownych. Napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów wracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała wieczorem Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza.
3: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta: Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
4: Cała kampania emitowana będzie w social media.
3: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
3: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
5: Roberta fajnie było poznać.
6: Była okazja zagadać o piłce?
5: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
3: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
1: A polska kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Dzień dobry. Bardzo dobrze, że korzystają z możliwości, które daje Robert Lewandowski. Niechże promuje Polskę, gdzie tylko się da. A my promujemy dzisiaj od samego poranka wczesnego. Środę jest 19 sierpnia, 4 minuty po godzinie 6. U nas pojawia się Michael Woods i piosenka Gold, a na niebie to pojawiło się całe mnóstwo chmur, z których w nocy padało nie jakoś intensywnie, ale przecież deszcz jest nam potrzebny i pragniemy go niczym kania dżdżu. Tak miało być. Dzień dobry, tu Muzyczne Radio Lato, raczej takie w pół do jesieni nawet, jakby dobrze popatrzeć na dzisiejszą prognozę pogody. 20 do 23 stopni, będzie pochmurno, będzie deszczowo. Ot, takie lato to. Radek Bajor, witajcie.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Ta piosenka jest trochę jak poranek, to jest Mark Medlock i Heart to Heart, swoją drogą 13 po 6. Ona jest taka jak poranek, bo z jednej strony niby szybka, niby dynamiczna, a z drugiej strony jakąś taką nutę senności w sobie ma. Zdecydowanie, zupełnie jak my. A im bliżej jesieni, im bliżej końca wakacji, tym więcej tej senności w nas jest. Normalna rzecz. Dobrze, nic na ten temat już więcej nie będziemy mówić. Obiecujemy, za to zagramy słonecznie, wakacyjnie, z przymrużeniem oka. Bardzo dużym. Rudy Schubert.

0: Właśnie się zastanawiam, czy znam taką Monikę, chociaż jedną znam, ale ona nie jest dziewczyną ratownika, zdecydowanie. Ale każdy wzrokiem ją dotyka. 16 minut po godzinie 6 to nas bardziej teraz dotyka, niźli jakaś Monika.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Albowiem my Moniki nie mamy, my mamy środę, my mamy 19 sierpnia, my mamy 133 dni do końca roku. Mamy też Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i to jest święto ustanowione w roku 2008 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a imieniny z kolei mają Bolesław, Emilia i Ludwik. Wszystkiego najlepszego, drogie i drodzy. Słońce coraz bardziej leniwe, wzeszło o 5.50, zajdzie o 20.11. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 11 minut, będzie trwał 14 godzin i 21 minut. Zaglądamy na listę wydarzeń ze świata muzyki, czyli do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano pod datą 19 sierpnia, iż w 1939 urodził się Ginger Baker, perkusista formacji Cream oraz Blind Fate, a następnie członek innych zespołów oraz prowadzący karierę solową. Odszedł mając lat 80 w roku 2019. Anthony Kopp świętowałby dzisiaj 82. rocznicę urodzin. To polski pianista, kompozytor, aranżer i producent telewizyjny. Ian Gillan, wokalista formacji Deep Purple z dużymi przerwami, ale wokalista, kończy dzisiaj 81 lat, a John Deacon, basista grupy Queen, 75. Zbigniew Krzywański, współzałożyciel, gitarzysta, kompozytor w formacji Republika, a także członek lub współzałożyciel takich formacji jak Deprecjoniści, Opera i Nowe Sytuacje, kończy dzisiaj lat 65. Joe Tempest, wokalista formacji Europe, skończył lat 63, a Bernard Maselli, znany również jako profesor Bernard Maselli, polski wirtuoz wibrafonu, kompozytor, realizator nagrania, także pedagog, skończył lat 61. W 1969 roku urodził się Nate Dogg, wokalista, raper i autor tekstów piosenek. Zmarł w roku 2011. Fat Joe kończy dzisiaj 56 lat, a w roku 2021 odszedł do największej orkiestry świata Jerzy Poremski, autor i wykonawca szant, a także piosenek o tematyce morskiej, osobowość świata szanty. Urodził się 28 marca roku 1939, a odchodząc miał lat 82.
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy jeszcze ekspresem do kalendarium regionalnego, a w nim pod datą 19 sierpnia historia odnotowuje fakty następujące. W 1535 roku wylała rzeka Miedzianka, niszcząc liczne domy w Bogatyni i okolicach. Jest to jedna z najstarszych informacji o powodziach na Dolnym Śląsku. W roku 1800 na cześć króla Prus Fryderyka Wilhelma III na Zamku Książ Henryk VI Hochberg zorganizował turniej rycerski. Historycy uznali go za ostatni turniej rycerski na Śląsku, oczywiście nie licząc tych współczesnych turniejów organizowanych przez miłośników tradycji rycerskiej. A w roku 1896 na terenie Dolnego Śląska odbyły się wielkie manewry wojskowe, w których uczestniczyli cesarz Austrii Franciszek Józef oraz cesarz Prus Wilhelm II. Obaj monarchowie kwaterowali w Legnicy.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi everybody, this is Ina and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: mamo, jak mi się nie chce wstawać, mówi pewnie większość z was, którzy mają do pracy na siódmą albo dokądkolwiek. To dla nich była ta piosenka Nico Santos, Like Ice in the Sunshine. Może ona trochę im energii doda. Kto wie, kto wie. Liczymy na to.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: A teraz Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Bambino. Vito Bambino. Nareszcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja tylko nie rozumiem, jak ona się może tak pieszczotliwie zwracać do tego mężczyzny per gubku. A swoją drogą, piękna historia spełnionej miłości. On się cyka, ona się cyka, on się boi, ona się boi, a na końcu jest szczęśliwe rozwiązanie tego problemu. Męskie granie orkiestra za nami, jest 6:29, to jest Clément Leroux i piosenka Amigo, pełna jakiegoś takiego słońca południowych Włoch. Oj tak!

0: Patrzymy sobie na termometry, ile one teraz pokazują, a w zasadzie ile pokazywały oficjalnie o godzinie 6 od 14 aż do prawie 17 stopni najcieplejsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o punkty pomiarowe IMGW, to była Legnica, 16,9 stopnie Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj od 20 do 23, niestety dzień pochmurny, bez przejaśnień, ale z deszczem.
1: Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to wiatr będzie słaby i umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę. Na nizinach w Sudetach może powiać do 90, o, proszę bardzo, nawet kilometrów na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest niskie, 1007 hektopaskali w tej chwili na barometrach w stolicy regionu. Jeśli chodzi o biometr, to mamy niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to wszędzie jest idealne. A jeśli chodzi o raport regionalny, to na niego zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej.
2: Budowa toru saneczkowego w Karpaczu coraz bardziej realna. W Głogowie, zanim powstanie most, już pojawiają się pomysły na jego nazwę.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Szczegóły za chwilę, na początek powracamy do gorącego tematu z Legnicy. Kiedy samochód staje w płomieniach, można uznać to za przypadek. Ale trudno mówić o przypadku, gdy w ciągu półtora miesiąca na tej samej posesji spłonęły 3 samochody należące do jednej osoby. Jak już informowaliśmy, poszkodowane to urzędniczka Legnicy.

0: szybkiego nadzoru budowlanego.
1: Kobieta uważa, że podpalenia mogą być próbą jej zastraszenia. Z kolei policja zapewnia, że szczegółowo analizuje okoliczności wszystkich trzech pożarów, a w ustaleniu sprawcy lub sprawców pomocne mogą okazać się nagrania z monitoringu.
2: Półtora miesiąca temu doszło do pierwszego pożaru. Spłonęły dwa auta na mojej posesji. Już wtedy mówiłam policji, że prawdopodobnie jest to zastraszanie mnie jako urzędnika państwowego.
3: Od momentu otrzymania informacji o pierwszym zdarzeniu policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych. Aspirant Anna Tersa, Komenda Miejska Policji w Legnicy. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Policjanci wykonywali również szeroko zakrojone czynności operacyjne zmierzające do ustalenia osoby odpowiedzialnej za podpalenie tych pojazdów. Jednak na tą chwilę w tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Nie mogę ujawnić szczegółów prowadzonej pracy operacyjnej, ponieważ mogłoby to zaszkodzić prowadzonemu postępowaniu. I to, że policja nie informuje publicznie o każdym wykonywanym działaniu, nie oznacza, że tego działania nie ma.
2: O 3 w nocy obudzili nas sąsiedzi, którzy powiedzieli, że znowu płoną nam samochody. Straż pożarna przyjechała, policja przyjechała. Mówiliśmy, że to już jest kolejny raz, kiedy doszło do takiego pożaru w tym miejscu. To są 3 auta.
3: Oczywiście sprawdzamy, czy zdarzenia mają ze sobą związek. Czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa zostaną dopiero wykonane. Na tym etapie nie możemy jednak powiedzieć, że za obydwoma zdarzeniami stoi ta sama osoba, ani że motyw był taki sam. Bierzemy jednak to pod uwagę. Zdarzenie będzie teraz bardzo dokładnie analizowane i zestawiane z ustaleniami poczynionymi w pierwszej sprawie.
2: Ja swoje obowiązki wykonuję sumiennie i mam nadzieję, że policjanci również.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
0: Budowa toru saneczkowego w Karpaczu coraz bardziej realna. Po zapowiedziach dofinansowania i pierwszym nieudanym przetargu, za drugim razem powinno dojść do rozstrzygnięcia i wyboru wykonawcy. Część brakujących środków dołoży Ministerstwo Sportu i Turystyki, mówi minister Piotr Borys.
5: Dokładnie tak, zwiększyliśmy dofinansowanie do 11 milionów, o blisko 4 miliony złotych. Wiemy, że kwoty po przetargu wzrosły, to tak się zdarza. I akurat inwestycje strategiczne pozwalają na to, aby móc zwiększać dofinansowanie. Dla nas kluczem jest to, żeby SMS w Karpaczu i także nasze olimpijki mogły tutaj najlepiej ćwiczyć. Ten kompozytowy tor do saneczek, no, on naprawdę także zwiększa możliwości szkoleniowe i powoduje, że możemy liczyć w przyszłości, mam nadzieję, w co głęboko wierzę, na medale. Długo oczekiwany, w końcu powstanie i kwota po przetargu zwiększona, to oznacza, że można już za chwilę przystępować do realizacji inwestycji.
0: Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek zapowiada wyłonienie wykonawcy, dzięki czemu saneczkarze w 2028 roku będą mogli trenować w Polsce. Nowy tor będzie miał nieco inną lokalizację.
6: On minimalnie przebiega po starym śladzie starego toru, natomiast to jest górna część tego toru starego. Przebieg zaczyna się na Górze Saneczkowej, kończy się trochę powyżej ulicy Myśliwskiej, tak więc 460 metrów, 8 wiraży, no homologacja wszystkich niezbędnych instytucji. Tutaj bobsleje nie pojadą, ale sanki męskie, jedynki, dwójki, skeleton jak najbardziej tak, więc liczę na to, że będzie to faktycznie dobra baza dla naszych zawodników. To będzie pierwszy tego typu tor w Polsce, natomiast no w Europie te tory funkcjonują już, więc no nie wyważamy otwartych drzwi. W Polsce będzie to po raz pierwszy tego typu budowa. Wyzwań dużo przed nami. No mi nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do roboty i zrealizować to szczególne zadanie.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: W Głogowie nowego mostu na Odrze jeszcze nie ma, ale już pojawiają się pomysły na jego nazwę. Most prędko nie powstanie, zatem propozycji może być dużo.
7: Stowarzyszenie Bezpiecznych Głogów zapragnęło, by most nosił nazwę Mostu Obrońców Głogowa, a przy nim umieszczona została również tablica pamiątkowa z napisem o treści: Most Obrońców Głogowa 1109 w hołdzie bohaterom, którzy pod wodzą księcia Bolesława Krzywoustego obronili polskość i bezpieczeństwo ziemi głogowskiej. Miałoby to podkreślać heroiczność tej obrony kiedyś, ale jest w tym coś więcej, bardziej bieżącego. Ma to być według stowarzyszenia symboliczne nawiązanie do ciągłej walki o most i obronę mieszkańców przed korkami i zanieczyszczeniami dzięki nowej przeprawie i obwodnicy. Mniej heroicznej, ale jednak. Inna propozycja radnego Dariusza Czai wiąże się z nadaniem mostowi imienia Bolesława Chrobrego, który w Głogowie jakoś nie może się zadomowić. Tylko czy most, kiedy już będzie odpowiedni dla pierwszego koronowanego króla Polski od 1025 roku? Chyba, żeby przy budowie mostu wziąć pod uwagę jakieś królewskie akcenty. Może mała podpowiedź. Dwór Chrobrego słynął z ogromnego bogactwa, a według relacji kronikarza Gala Anonima za panowania Chrobrego złoto w Polsce było tak powszechne, jak później srebro. Przeprawa ma liczyć tylko 700 metrów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Muzyczne radio. Amanti della buona musica.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: 6.44, prawie kwadrans przed siódmą. Nie ma to większego znaczenia, tak teraz zaśpiewa September. It doesn't matter, w sumie ma rację, szczęśliwi czasu bowiem nie liczą. Nawet o poranku, prawda? Tak, akurat.

0: na cały dzień.
1: To jest właściwa pora, żeby sprawdzić, co nas dzisiaj czeka w tę środę jakże piękną, zaczynając jak zwykle od baranów, które poczują przypływ energii i chętnie zajmą się sprawami, które ostatnio odkładały. A wieczorem warto znaleźć chwilę na odpoczynek. Byki mogą liczyć na miłą niespodziankę lub wiadomość, która poprawi im humor. W finansach lepiej jednak zachować rozsądek. Bliźnięta będą miały sporo okazji do ciekawych rozmów i nowych znajomości. Jedna z nich może okazać się szczególnie interesująca. Raki powinny zaufać swojej intuicji, zwłaszcza w sprawach uczuciowych. Nie wszystko trzeba dziś dokładnie analizować. Lwy znajdą się w centrum zainteresowania i mogą usłyszeć kilka miłych słów. Warto wykorzystać dobrą passę. Panny uporządkują sprawę, która od pewnego czasu zaprzątała im głowę. Dzięki temu poczują wyraźną ulgę. Wagi mogą stanąć przed wyborem, dlatego nie powinny sugerować się zdaniem innych. Własne przeczucie wskaże najlepsze rozwiązanie. Skorpiony będą wyjątkowo spostrzegawcze i szybko odkryją, co naprawdę dzieje się wokół ich. Lepiej jednak zachować część obserwacji dla siebie. Strzelcy zapragną zmiany i odrobiny spontaniczności. Niewielka zmiana planów może przynieść im sporo radości. Koziorożce skupią się na obowiązkach i osiągną więcej niż zakładały. Wieczorem zasłużą na spokojny odpoczynek. Wodniki mogą wpaść na świetny pomysł, który warto od razu zacząć realizować. Kreatywność będzie dziś ich największym atutem. A ryby? Ryby będą bardziej wrażliwe na atmosferę i emocje innych osób. Najlepiej czas spędzić w dobrym towarzystwie. No pewnie, że tak. W towarzystwie muzycznego radia na przykład. Środa 19 sierpnia jest w kalendarzu, 133 dni do końca roku mamy i Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w kalendarzu. Imieniny zaś mają Bolesław, sprawiedliwy i opiekuńczy, czasem złośliwy, Emilia, odważna i wymowna, skłonna do rywalizacji, no i Ludwik, zaradny i odważny, dobry stratek. Osoby urodzone 19 sierpnia są sympatyczne i wesołe. Mają talent artystyczny i poczucie humoru. Chętnie poznają nowych ludzi i angażują się w ryzykowne przedsięwzięcia. Marzą o popularności, zależy też im na opinii innych. Nie są zbyt praktyczne, często też zmieniają zdanie. W miłości są namiętne. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, szmaragd, a sprzyjający znak zodiaku bliźnięta.
2: Muzyczne radio.
0: Dzień dobry wszystkim.

0: To jest Heavy 40, to jest Kingston Town, czyli piosenka trochę stara jak świat. No dobrze, połowę tego, co świat ma, ale w tej wersji to prawie że świeżynka. Z innych ważnych rzeczy to mamy też świeże doniesienia z regionu, jeśli chodzi o drogi i nie tylko z regionu, bo teraz pora na...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od sprawdzenia biometu. Biomet dzisiaj o poranku jest niekorzystny. Taki sam będzie przez cały dzień, więc uważajcie na siebie, za kółkiem w szczególności. A teraz informujemy, co się dzieje. A dzieje się w zasadzie niewiele, jeśli chodzi o drogi Dolnego Śląska. Bez nowych potwierdzonych wypadków i kolizji na czwórce od Bielan Wrocławskich w kierunku Zgorzelca trwać będą dziś prace przy naprawie barier energochłonnych i utrudnienia będą przesuwać się m.in. w rejonie 188, 187 i 166 kilometra, a do 15 także na kilometrze z numerem 159. Tam będzie obowiązywać ograniczenie do 80 km na godzinę. Zaglądamy na S5 między MOP-em Wisznie Mała a węzłem Kryniczno. Na kilometrze z numerem 147 zwężony jest jeden pas, a to utrudnienie ma zakończyć się dziś o 19. Na S5 trwają też prace przy ekranach w rejonie miejscowości Ligota Piękna i Krościna Wielka. A na drodze krajowej numer 94 między Juszczynem a Źródłami trwa budowa dwóch rond i obowiązuje 40 na godzinę. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia S3, S8 i drodze krajowej numer 5 Jelenia Góra Bolków służby nie poinformowały o żadnych nowych zdarzeniach. No chyba, że wy coś wiecie, to dajcie znać. 757-646-646. Przypominamy, most w Głogowie, most tolerancji dalej dla ciężarówek jest nieprzejezdny, tam obowiązuje objazd dla tych, co chcą jechać dużymi przez S3.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, mówi Patryk Kumur. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A za moment będą również informować kraj, świat i sport. Będzie, polecamy.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem, ruszył wyścig po wyprawkę. Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez to autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Mieszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
3: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
2: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy. O 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
4: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
6: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
2: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomóc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ostatniego kroku w stronę Ligi Mistrzów na razie nikt nie zrobił. 3 remisy padły w 3 pierwszych meczach fazy play-off eliminacji do Champions League. Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Dziś Sabah Baku, w którym regularnie występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei NK Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. A pewna gry w Champions League jest Barcelona. Do zespołu dołączył właśnie Rodri, podpisując kontrakt do czerwca 2030 roku. Wcześniej spekulowano, że zawodnik z Manchesteru City trafi do Realu Madryt. Duma Katalonii jednak oficjalnie ogłosiła transfer.
8: Barcelona
9: to naprawdę wspaniały klub. Dla mnie zawsze była globalnym punktem odniesienia ze względu na swoją filozofię i podejście do piłki nożnej. Miałem także inne opcje, ale Barcelona była moim pierwszym wyborem. A mówiący te słowa Rodri będzie grał w Barcelonie z numerem 16 po tym, jak ten numer odstąpił mu Fermín López. Katalończycy według nieoficjalnych informacji zapłacili za zawodnika ponad 76 milionów euro, czyli około 330 milionów złotych. Polscy koszykarze szlifują formę przed drugim etapem eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Igora Milicicia zremisowali z Bułgarią 93-93. W czwartek Polacy zagrają także towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Słoweński kolarz Primož Roglič wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej Vuelta Espania, który rozpoczyna się w sobotę w Monako. 36-latek będzie pod nieobecność Belga Remco Evenepoela liderem swojej grupy. Vuelta wygrywał aż 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na Wak

0: Jakoś tak się trochę smutno zrobiło, jak odchodzą wielcy. Takie życie jest. U nas też życie wygląda następująco, że środa jest 19 sierpnia. Jeśli chodzi o tego człowieka, to Frank Beard, perkusista z ZZ Top, miał lat 77 i odszedł niestety. Jedyny człowiek w tej formacji, który brody długiej nie miał, ale za to jaki miał rytm i puls, czego i wam serdecznie życzymy. Takiego rytmu dzisiaj w życiu, w tym pięknym dniu, takim trochę dla koneserów, jeśli chodzi o pogodę, ale z drugiej strony nie ma co narzekać, bo w końcu deszcz potrzebny, ochłodzenie też potrzebne, nie jest źle, będzie 20 do 23 stopni, a teraz na termometrach nawet 17 jest. Dzień dobry raz jeszcze, nazywamy się Muzyczne Radio Lato, to jest poranek z naszą stacją, ja nazywam się Radek Bajor, a to było ZZ Top i Gimme All Your Lovin'.
1: Tak gra Muzyczne Radio o poranku.
0: I grać będzie nie tylko tak, za chwilę wrócimy do was z kolejną fajną piosenką, nie tylko do budzenia.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla was.

0: To był rok 1984, jak nas pamięć nie byli, pamięć zbiorowa radiowa, pamięć troszkę też komputerowa, kiedy to Laura Branigan z piosenką Self Control była numerem 1 na świecie przez krótki czas, a na pewno była w blisko czołówki. I jeśli chodzi o ten numer Self Control, to on powrócił jako Fastboy i Rough jako Wave. I powiem wam, że nawet fajnie powrócił. Kwadrans po godzinie 7. Dzień dobry, jak tam wasze humory? Żyjecie? Śpicie? Nie śpicie? Jeśli nie, to zabieramy was w podróż do świata motoryzacji. Jeśli jesteście zespani, to też was zabieramy.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Panie i panowie, rząd szykuje surowe prawo i pytanie, które zadajemy sobie coraz częściej, czy będzie koniec aut spalinowych do 2040 roku? O tym dziś w Autoradio. Sebastian Wysoczański. Zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie przepisów dotyczących wypożyczalni pojazdów. Jak informuje Rzeczpospolita, rząd planuje dodanie do artykułu 96 kodeksu wykroczeń nowego paragrafu. Będzie on przewidywał karę grzywny dla przedsiębiorcy, który udostępni pojazd osobie, na której ciąży aktywny zakaz prowadzenia. Nowa regulacja ma dotyczyć nie tylko samochodów, motocykli czy skuterów, ale też pojazdów w ruchu wodnym i powietrznym. Zgodnie z polskimi przepisami maksymalny wymiar grzywny, jakim może obciążyć sąd, wynosi 30 tysięcy złotych. Niewykluczone więc, że właśnie taka będzie górna granica kary za nowe wykroczenie. Przynajmniej w teorii. Dopiero praktyka pokaże, jakie będą najczęściej stosowane kwoty grzywny.
1: Autoradio.
2: Europa nie wycofuje się z elektryfikacji transportu. Przeciwnie, w tym roku co piąty nowo rejestrowany samochód w Unii Europejskiej jest w pełni elektryczny, a w Niemczech uruchomiono program wsparcia elektromobilności o wartości 3 miliardów euro. Z drugiej strony, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygasły rządowe ulgi podatkowe, sprzedaż w pierwszym kwartale zmniejszyła się o 20% rok do roku. Nieznaczne spadki na rynku wewnętrznym notują Chiny. Czy przy takiej zmienności można zakładać, że w skali globalnej silnik spalinowy definitywnie przegra z elektrycznym w ciągu 10-15 lat? Raczej nie, odpowiadają przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Największy sceptycyzm wobec tempa elektryfikacji deklarują respondenci z Europy. 31% badanych ze starego kontynentu uważa, że realizacja celów w zakładanym terminie jest niemożliwa, a kolejne 28% oceniają jako bardzo trudną. Problemem pozostaje rozdźwięk między harmonogramem transformacji, w tym unijnym terminem 2035, a zmieniającymi realiami przemysłowymi. Producenci muszą jednocześnie finansować przebudowę fabryk, utrzymywać konkurencyjność i zarządzać okresem przejściowym, w którym na rynku będą funkcjonować równolegle samochody spalinowe, hybrydy plug oraz pojazdy w pełni elektryczne. Bardziej pragmatyczne podejście widać w Ameryce Północnej. 34% respondentów uważa, że osiągnięcie celów będzie wyzwaniem, ale nie oznacza to sprzeciwu wobec elektryfikacji. W segmencie samochodów osobowych 75% firm motoryzacyjnych spodziewa się wzrostu produkcji hybryd, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych regionów. Największy optymizm dostrzegalny jest w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie 30% respondentów uważa, że przejście na 100% produkcję pojazdów elektrycznych może nastąpić w zakładanym terminie. Może mieć to związek m.in. z mniej restrykcyjnymi celami emisyjnymi w części regionu i rozwojem elektromobilności w Chinach, które pozostają jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla globalnego rynku motoryzacyjnego. Wśród najważniejszych wyzwań producenci wymieniają koszty przejścia na pełną elektryfikację 47%, niewystarczający popyt na pojazdy elektryczne tutaj 38%, niedobory surowców i ich rosnące ceny 32% oraz wysokość nakładów inwestycyjnych potrzebnych do transformacji zakładów produkcyjnych 30%. Problemy w łańcuchach dostaw nie zniknęły, ale nie dominują w takim stopniu jak kilka lat temu. Elektryfikacja motoryzacji to nie tylko kwestia rozwoju produktu, ale też przebudowy całego modelu biznesowego. Oznacza to, że przez najbliższe lata fabryki nie będą po prostu przełączać się z jednego typu napędu na drugi. Będą musiały równolegle obsługiwać kilka technologii, różne konfiguracje komponentów i zmieniające się wolumeny. Rok 2040 jako data graniczna nadal pozostaje realny, ale wiąże się to z wymagającym procesem inwestycji w samą technologię EV, modernizację infrastruktury, efektywność energetyczną i kompetencje pozwalające zarządzać złożonymi systemami. Tyle na dziś w Autoradio. Wracamy już wkrótce. Sebastian Wysoczański. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Demono, żyj tylko chwilą. Jakaś rzecz w tej recepcie rzeczywiście jest prawdziwa. Warto żyć tylko chwilą. Z tego założenia na przykład wychodzi artystka znana, lubiana i kochana wręcz przez wielu na całym świecie Dua Lipa. Znowu została milion lajków. Pojechała sobie na wakacje na Baci, czy jakoś tak. No i tam co robi? Wypoczywa i robi sobie zdjęcia. Zazdrościmy. Swoją drogą, nie wiem, czy jesteście fanami Shanty. Jeżeli tak, to teraz wyobraźcie sobie, że do Chrisa Crossa Amsterdama, do Shagiego i do Conora Maynarda w tej piosence Early Morning dołącza się Jerzy Poremski, człowiek, który no, o morskich opowieściach wiedział zdecydowanie najwięcej.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Jerzy Jurek Poremski odszedł 5 lat temu do największej orkiestry świata. Szkoda, że w tym nie zaśpiewał, ale kto wie, może AI zrobi taką kolaborację. 25 po 7.

0: Bez końca, bez końca to człowiek czeka na autobus o poranku, on zawsze jest spóźniony, no chyba, że nie jest spóźniony, bo i takie przypadki się też zdarzają, ale czeka i czeka i czeka i doczekać się nie może. Zawsze to tak działa, nie wiedzieć jak i skąd. Oskar Cyms to za nami, a na zegarze jest 7:30. U nas za moment najświeższe doniesienia z regionu. Będzie również raport regionalny.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
5: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
5: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
5: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
6: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Cezaro!
9: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
10: Po reklamie.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
12: 7.32 na zegarze, a na termometrach od 15 stopni do aż 17,9. I to jest najwyższe notowanie w Polsce i to jest w Legnicy. Tyle oficjalnie pokazują termometry IMGW, a jeśli chodzi o późniejsze odczyty, to maksymalnie od 20 w Wałbrzychu do 23 w Legnicy właśnie. Ten dzień, ta środa będzie pochmurna, bez większych przejaśnień, z deszczem, który jest raczej więcej niż prawdopodobny, chociaż duży nie będzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
13: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Ciśnienie niskie. 1700-1005 hektopaskali i w ciągu dnia jeszcze delikatnie spadnie. Biometr mamy i będziemy mieli do końca dnia niekorzystny, ale za to jakość powietrza pod względem wszystkich czynników zanieczyszczających jest wręcz idealna w całym regionie. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. U nas na początek dobre drogi zamiast wybojów i drastycznych ograniczeń prędkości. I tak może być na Dolnym Śląsku, bowiem Dolnośląska Służba Dróg

0: I kolei rozpoczyna kluczową inwestycję w regionie jeleniogórskim. Lada dzień drogowcy wchodzą na odcinek drogi wojewódzkiej między Starą Kraśnicą a Jurczycami. To trasa, na której ze względu na katastroficzny stan techniczny od lat trzeba było zwalniać do 20 km na godzinę. Teraz kosztem ponad 10 milionów złotych zyska ona zupełnie nowe oblicze. Wykonawca nie tylko wyleje świeży asfalt, ale przede wszystkim głęboko wzmocni podłoże, by droga wytrzymała ciężki transport pod planowane w okolicy inwestycje. Dla kierowców oznacza to jednak spore utrudnienia. W najbliższych dniach zostanie wprowadzona tam tymczasowa organizacja ruchu.
1: Warto podkreślić, że te prace to zaledwie ułamek większej rewolucji na dolnośląskich szosach. Remont rusza w ramach flagowego programu pod nazwą Dolny Śląsk na dobrej drodze. Jego główne założenie to całkowite odejście od łatania pojedynczych dziur na rzecz ekspresowej wymiany długich fragmentów tras. Dzięki grupowaniu zamówień w duże pakiety udaje się wyremontować o 43% więcej kilometrów dróg przy porównywalnym budżecie. Łącznie program pochłonie 225 milionów złotych. Obecny etap skupia się na południu regionu, a roboty obejmują kluczowe powiaty. I tak w powiecie złotoryjskim drogowcy zmodernizują blisko 16 kilometrów dróg. W tym wylotówkę ze Świeżawy w kierunku Jeleniej Góry, trasę przez Janochów i Podgórki, a także odcinki w rejonie Nowych Łąk, Olszanicy i Łukaszowa. W powiecie karkonoskim obok prac na drodze 365 program uzupełniają przygotowania do wielkich modernizacji w rejonie podgórskim. Ruszyły też postępowania na gruntowny remont dawnej drogi wojewódzkiej przez Podgórzyn, Sosnówkę i Ścięgny. Wszystkie realizowane w tym roku zadania mają zostać sfinalizowane przed zimą, a odcinek koło Jurczyc ostatecznie oddany zostanie wiosną przyszłego roku. Beata Nowicka, Muzyczne Radio.
0: No to jeszcze pozostaniemy przy zmianach dotyczących podróżowania po drogach naszego regionu. Teraz o tych już wprowadzonych od wczoraj, bowiem kierowcy w Zgorzelcu muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Tym razem z ruchu kołowego wyłączony został górny odcinek ulicy Daszyńskiego pomiędzy rondem Jakuba Bema a rondem u zbiegu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Piłsudskiego, informuje Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
2: Uczulam kierowców planujących przekraczać granicę z Niemcami w Zgorzelcu, aby stosowali się do oznakowania drogowego i omijali remontowany odcinek. Na czas remontu wykonawca zapewni dojazd do podwórka między ulicami Daszyńskiego, Partyzantów Wolności i Piłsudskiego. To jest informacja dla mieszkańców i firm. Podwórko jest zamknięte, więc nie jest to żadna alternatywna droga dla kierowców spoza Zgorzelca. Planowany termin zakończenia prac to 30 września, jednak o ostatecznym terminie zdecyduje to, jakie będą warunki atmosferyczne w czasie prac i jak będzie przebiegał proces wiązania, dojrzewania betonu i w jakim tempie nawierzchnia osiągnie wymaganą wytrzymałość, tak żeby nie trzeba było jej naprawiać zaraz po naprawie. Kierowców proszą o zachowanie ostrożności i o to, aby stosowali się do tymczasowego oznakowania.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Od dzisiaj Bolesławiec po raz 32 stanie się stolicą polskiej ceramiki, a tegoroczne święto zapowiada się wyjątkowo, nie tylko za sprawą koncertów, wystaw i warsztatów, ale również jubileuszy, które będą motywem przewodnim wydarzenia. Organizatorzy przygotowali program łączący historię miasta z jego najbardziej rozpoznawalną tradycją. Pierwsze dwa dni, czyli środa i czwartek, to przede wszystkim sprzedaż, bo właśnie wtedy z całego świata przyjeżdżają dystrybutorzy bolesławieckiej kamionki.
4: Ceramika jest na pierwszym miejscu, bo ja już z całego kraju mam pytania dotyczące tego, ilu będzie wystawców, producentów ceramiki. Zazwyczaj jest około 100. Piotr Roman, prezydent Bolesławca. W tym roku mamy parę jubileuszy, bo dominuje liczba 80. 80 lat temu został uruchomiony pierwszy duży zakład ceramiczny. Chyba najbardziej chyba znany do tej pory zakłady ceramiczne Bolesławiec. A drugie 80 to jest tak, że największa fala Polaków, którzy przyjechali z różnych stron Europy i osiedlili się w Bolesławcu i w okolicy, to był 1946. Wśród tej fali również znalazło się coś, co bardzo wyróżnia region bolesławiecki, czyli fala ponad 16 tysięcy ludzi, którzy przyjechali z dawnej Jugosławii, czyli z Bośni, a dzisiaj jest to Republika Serbska w Bośni. I te tradycje były bardzo popularne zaraz po wojnie. No i w związku z tym my będziemy się starali, żeby nasi restauratorzy również w menu umieścili pewne atrybuty zwiążące się z tamtą kulturą. No i idziemy do gwiazd. Mam przyjemność i zaszczyt zakomunikować, że będziemy mieli mega gwiazdę w tym roku, gwiazdę światowego formatu, gwiazdę, która akurat jest na trasie koncertowej razem ze swoim zespołem Wedding and Funeral Band, czyli Goran Bregović. Jego globalna trasa obejmuje koncerty m.in. w Europie. Także Bregović jest absolutnie gwiazdą numer jeden. I oprócz tego mamy kilku artystów. To jest Victoria Kida, która jest znana dzięki programowi Mam Talent, Nadia i Tabu i Swachy. To są trzej różni wykonawcy, a oni wszyscy nawiązują do muzyki etno. Ta muzyka w tym roku ma towarzyszyć temu właśnie wydarzeniu.
0: Do Bolesławieckiego Święta Ceramiki powrócimy jeszcze niejednokrotnie, ale to już w kolejnych reportach. Ten następny za niespełna godzina 8.30, zatem zapraszam.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey, it's Dua Lipa and this is Dance the Night.

A proszę bardzo, dopiero co mówiliśmy, że Dua Lipa ma wakacje, znaczy ona ma wieczne wakacje, sądząc po tym, co ona wrzuca na Insta, ewentualnie pojedzie, zagra jakiś koncert i znowu śmiga na wakacje. Człowiek by tak chciał, tylko koncerty, wakacje, festiwale, ale by byłoby pięknie.

0: A bez końca.
1: U nas to tylko tak, może Zenek Martyniuk. Za 18 minut, 8.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
7: Dzień dobry wszystkim.

0: jest Michał Szczygieł i to jest Adrenalina. Adrenalina bywa dobra, bywa też z wersji tej gorszej. A adrenalinę prawdziwą mogą poczuć ci, którzy do pracy mają daleko, na ósmą, i dowiedzą się, że jest 13 minut przed tą jakże fajną godziną. Michał Szczygieł to już prawie za nami. Ja teraz pozwólcie, że podniesiemy też niektórym ciśnienie i być może odrobina adrenaliny się też pojawi, bo pojawia się ten program.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. W internecie trzeba być jeszcze bardziej uważnym niż do tej pory. Rośnie liczba przypadków naciągania Polaków na fałszywe inwestycje. Zespół do zwalczania cyberprzestępczości działający przy Komisji Nadzoru Finansowego tylko w lipcu dostał informację o prawie 1700 reklamach podejrzanych ofert w sieci. Wykorzystywały one bezprawnie wizerunek znanych postaci, by zachęcać do wpłacania pieniędzy. Zidentyfikowano też ponad 17 tysięcy domen wprowadzających w błąd, na których można było stracić oszczędności. Eksperci radzą, by przed jakimkolwiek przelewem trzykrotnie sprawdzić podstawowe fakty o firmie. Warto też poradzić się znajomych. Już za niespełna dwa tygodnie dzieci wrócą do nauki. Czas rozejrzeć się za szkolną wyprawką. Według badań firmy PayPro w tym roku na przybory i stroje rodzice przeznaczą zwykle od 250 do 500 zł na dziecko. Takie wydatki deklaruje 29% respondentów. Co piąty ankietowany zakłada, że wyda od 500 do 750 zł, a 16% nawet 1000 zł. Kupować będziemy nie tylko zeszyty, książki, piórniki czy plecaki, ale też sportowe obuwie. Z badań dla Empiku wynika również, że spora część Polaków rozgląda się za wyposażeniem dziecięcego pokoju. Pieniądze pójdą więc także na biurka, krzesła i sprzęt elektroniczny. Szkolna wyprawka to mały problem. Prawdziwy mają ci, którzy wysyłają swoje dzieci do Wrocławia na studia i chcą tam im kupić mieszkanie. W żadnej innej metropolii lokale nie drożeją ostatnio tak szybko jak w stolicy Dolnego Śląska. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w ciągu roku skoczyła o 4% do 15 900 zł. Według ekspertów wynika to z faktu, że do sprzedaży trafiły latem lokale w dobrych lokalizacjach o wysokim standardzie. W ich przypadku metr kosztuje często powyżej 20 000 zł. Tego rodzaju mieszkań w sprzedaży we Wrocławiu jest już ponad 1200, to 142% więcej niż rok temu.
1: Pora dla inwestora.
2: We wtorek na giełdzie w Warszawie akcje wciąż taniały. WIG20 stracił 0,74% i ma 3958 punktów. Najsłabiej z dużych spółek radził sobie KGHM. Wycena miedziowego koncernu spadła o 3,1%. Na rynku walutowym delikatne umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,34 zł. Za dolara 3,75 zł, a za funta 5,07 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,62 zł. A za 100 czeskich koron trzeba zapłacić równo 18 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Free na Korea i Alexandra Stan i We Are Free. Bardzo fajny numer, który pojawił się na ile? Na 7 minut, 7,5 minuty przed 8. Pozwólcie, teraz sprawdzimy, co tam na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Możecie być senni, możecie być zmęczeni. Nawet jeżeli odpoczywaliście dobrze przez całą noc, to ze sprawą biometu, który dzisiaj jest i będzie niekorzystny i szarości ogólnej na niebie, miejscami może być troszkę ślisko, bo gdzieniegdzie popadało w regionie przez noc. Uważajcie więc na siebie podwójnie. Jeśli chodzi o środowy poranek, to główne trasy, te z nowych potwierdzonych wypadków kolizji. Na czwórce między Bielanami Wrocławskimi a Brzegiem w kierunku Zgorzelca będą naprawiali bariery. Te prace są prowadzone etapami w kilku punktach pomiędzy 159 a 189 kilometrem. A do 15 zajmowany będzie tam jeden z pasów. Ograniczenie 80. Od 8 do 15 na drodze krajowej numer 12 między Jędrzychowicami a Wschową zaplanowano też krótkie zwężenie z ruchem wahadłowym. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia Dolnośląskiej S3, S5, S8 służby nie informują o nowych zdarzeniach. Na DK5 między Jelenią Górą a Bolkowem też bez żadnych ostrzeżeń, a na S3 w kierunku Szczecina poranne zdarzenie z udziałem auta i bariery było poza Dolnym Śląskiem i jego zakończenie będzie gdzieś po godzinie 8. Wiecie o czym my nie wiemy? Dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 8.
5: Czas na wiadomości.
6: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie 2 lata po tragedii, zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii. Marcin Krzemiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Fęskę.
7: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
8: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
7: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
6: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło 2 strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało 2 właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
10: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
6: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej 500 wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
11: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
12: Mogą odejść od tablicy?
11: Mogą.
6: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów. Bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
0: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Polka dziś o 17:00 zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Paris. Świątek z 66. zawodniczką rankingu grała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oddała jej wówczas raptem 2 gemy. Teraz może być podobnie, mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
4: No tutaj i ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
0: Jeżeli wygra, będzie miała okazję pomścić jedną z Polek. W ćwierćfinale zmierzy się bowiem albo z Jeleną Rybakiną, a reprezentantka Kazachstanu pokonała Magdę Fręch, lub Rosjanką Dianą Schneider. Ta z kolei wyeliminowała Maję Chwalińską. Turniej w Cincinnati jest ostatnią dla wielu tenisistów próbą przed US Open, a organizatorzy wielkoszlemowego turnieju właśnie poinformowali, że przyznali dziką kartę Venus Williams. Tym samym Amerykanka może zagrać w drabince głównej turnieju singlistek, co zdaniem Łosiaka w środowisku tenisowym może wywołać spore kontrowersje.
4: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem. No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
0: 46-letnia Williams, mająca na koncie 7 wielkoszlemowych tytułów w ubiegłym roku w Nowym Jorku, odpadła właśnie w pierwszej rundzie. Polskie zespoły szykują się na decydujące starcie w eliminacji Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy ma teraz już Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. Jutro nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. W niedzielę za to na torze Zandvoort odbędzie się ostatnia Grand Prix Holandii Formuły 1. Wyścig wrócił do kalendarza w 2021 roku dzięki popularności Maxa Verstappena. Jednak po kilku latach zainteresowanie zaczęło spadać, a teraz organizator Tatarzy nie chcą już dalej ponosić finansowego ryzyka.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Zespół Budka Suflera to już nie jest ten zespół Budka Suflera, który większość kojarzy. Nie ma w nim Krzysztofa Cugowskiego od bardzo długiego czasu i od jakiegoś czasu, mniej więcej 5 lat, wokalistą czy 4 jest Jacek Kawalec, jednym z 2, a w zasadzie jest 3, licząc również Irenę, wokalistów i wokalistek. Jacek Kawalec, znany bardziej jako Randka w ciemno i znany jako człowiek, który od wielu lat parodiuje Zenka Martyniuka i trochę się z niego nabija, za co nagle w nocy przeprosił lider Budki Suflera, perkusista i menadżer w jednym, Tomasz Żeliszewski, na co Jacek Kawalec, Randka w ciemno, wkurzył się na niego i powiedział: nikt mnie nie będzie cenzurował, ja będę robił co chciał. Jeżeli wy tak przepraszacie Zenka za moją parodię, moją satyrę, no to co? To ja odchodzę. No i odszedł, po czym okazało się, że imba zrobiła się jeszcze większa, bo co? Bo Zenek Martyniuk w najnowszym wywiadzie zapowiedział pozew w sprawie Jacka Kawalca, który sparodiował Gwiazdora Disco Polo, sugerując, że nie śpiewa na żywo w rozmowie z Plejadą. Pisze Plejada właśnie, były wokalista Budki Suflera, komentuje słowa muzyka. Z tego co wiem, to pan Zenek Martyniuk śpiewał z playbacku przez wiele lat i dostawał za to pieniądze. A jeszcze głos jeden w tej sprawie jest niezwykle ważny, głos Krzysztofa Cugowskiego, który według WP Kultura zareagował na odejście Kawalca. Krótko, nic mnie to nie obchodzi.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Ja mam tylko jedno pytanie. Jak do tego doszło?
1: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do Teb Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Po jednej frazie słychać, że to The Colors, ale tutaj bardziej Marky Cremont i Serena Brancale, a The Colors to tak bardziej na przyczepkę. Mamy nadzieję, że to jest przyczepka kempingowa, jak na wakacje przystało. Partenope, cokolwiek to znaczy. Na zegarze też cokolwiek to znaczy, ale jest 14 po 8. Pora na...
1: Cześć, tu Margaret. Słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Jej nowa piosenka nosi tytuł Prima Ballerina i poleca się o poranku nie tylko do słuchania, nie tylko do kawy.
2: Wszystkie

Słuchajcie, nabijają się również z Jacka Stachurskiego. Jacek Stachurski ma teraz takie dłuższe włosy, naturalnie mu się kręcą. I ostatnio któreś z mediów wrzuciło artykuł mniej więcej takiej treści. W nagłówku było napisane, żona Jacka Stachurskiego wspiera go od 30 lat. No i było zdjęcie Jacka w tych włosach, takich długich, kręconych. No i ludzie podchwycili, że to jest zdjęcie jego żony i zaczęli się nabijać. Po czym Jacek Stachurski nic sobie z tego nie robi i wczoraj wrzucił, czy przedwczoraj, zdjęcie na swoje Insta. A co byś powiedziała na małe espresso? Włoskie, smagłe, gęste i bez smaku goryczki. Takie, jakie podają zaraz na przełęczy w drodze stąd donikąd. Nie potrzeba nic więcej. Opatrzył to takim wierszem, co ktoś wziął i skrytykował, bo w internecie łatwo jest krytykować wszystkich. To wygląda jak selfie twojej kuzynki po 50 i dwóch rozwodach, która właśnie odnalazła siebie i postanowiła zarazić wszystkich toksyczną pozytywnością, która stara się ukryć głęboką depresję, wypalenie zawodowe i brak celu w życiu.

0: Słońca bez końca.
1: No i powiedzcie, gdzie się podział ten typ niepokorny, który teraz to wygląda jak swoja własna kuzynka według internautów, albo jak swoja własna żona, też według internautów. Ludzie to jednak są bezlitośni, a Jacek trzyma się nieźle i dalej odżywia się słońcem. 22 po 8, dzień dobry.

0: DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, Michiko. Słuchajcie, ja w sprawie Pumy. Jakiej Pumy? Wiadomo, jest kasło, jest odzew. Dalszej części mówić nie będziemy. Powiemy tak, w sprawie tej Pumy, co to w lasach powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego grasuje i świdnickie nadleśnictwo opublikowało oficjalny komunikat i niepodważalny dowód, zdjęcie z fotopułapki, a i tak niektórzy mówią, łapy nie widać, bo się rozmazała, to pewnie jest to ja i to jakieś słabe. Ponoć taki kot, taka Puma, to sobie może żyć w lasach nawet latami i nic jej nie będzie i przeżyje wszystko i wszystkich i mróz też przeżyje. Trochę niebezpiecznie. Jak złapać takiego kota?
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Nad leśnictwem i policji podpowiadamy kupić duże kartonowe pudła. Najlepiej takie drogie, ekskluzywne, powykładać i czekać, kot sam wejdzie do środka. 8.27, Dominika Kwiatkowska i Kolo teraz, a za moment prognoza pogody, raport regionalny też.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
4: 8.30 na zegarze, na termometrach od mniej więcej 16 stopni do 18,8 stopnia Celsjusza w Legnicy i to było najcieplejsze miasto w pomiarach oficjalnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, bo tak się ta instytucja nazywa. A zupełnie poważnie, od 20 do 23 dzisiaj będzie na termometrach maksymalnie najchłodniej, ma być w Wałbrzychu z dużych miast regionu, najcieplej w Legnicy. Dzień niestety pochmurny, bez przejaśnień, ale za to z deszczem i z tego się cieszymy. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Zachodnich i południowo-zachodnich, stamtąd będzie wiało. 1007 hektopaskali niskie ciśnienie, ono jeszcze delikatnie spadnie w ciągu dnia. Biometr mamy teraz i będziemy mieli przez cały dzień niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ona idealna. A teraz Anna Tarkota, raport regionalny.
5: Nie dni miasta, a cały wrzesień jeleniogórski. Stolica Karkonoszy już po raz 68 zaprasza na szereg imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, które wypełnią kalendarz 9 miesiąca roku. Będą koncerty, imprezy sportowe, jarmark staroci, imprezy pszczelarzy i myśliwych i coś dla duszy, czyli festiwal Silesia Sonans. O szczegółach na dachu Galerii Nowy Rynek opowiadali organizatorzy wydarzeń. Na początek prezydent Jeleniogóry Jerzy Łużniak.
6: Tak, my mamy cały miesiąc, to jest tradycja, 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia, jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu, cieszy mnie to, to pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty, zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problemem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
7: No właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak jarmark staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz strongmanów zobaczymy też myśliwych.
6: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi, przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych, także coś dla ciała i coś dla ducha.
7: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
6: A oczywiście, że tak. Jelenia Góra jest miastem turystycznym, staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym. Między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
8: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na trzy główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórczki podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie, zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu i której prezentować nie trzeba, więc serdecznie zapraszamy, a po tym po

0: Koncert jest po Ukult. Bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Wielkiej Górze grupy Dan More Than The Party, czyli DJ i muzyka lat 80. i 90. Drugim wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, to Biennale Fotografii Górskiej. Najstarsza impreza fotograficzna w Polsce. Kilkaset prac napłynęło w tym roku i 11 września będziemy mogli efekty tego konkursu oglądać w Muzeum Karkonoskim. Zapraszam tam o godzinie 12 na dwie wystawy. Później wystawy także w Galerii Koryta i w Galerii pod Brązowym Jeleniem. Szczegóły programu Biennale Fotografii Górskiej na stronie internetowej www.jck.pl. No i oczywiście sztandarowa impreza, najpopularniejsza chyba, którą organizujemy już od kilku lat, czyli Wonderland, Festiwal Światła. W tym roku odbywa się pod hasłem Azja w Wielkiej Górze Cieplicach od 18 do 20 września. Moc świateł, moc iluminacji, moc mappingów, moc atrakcji jednym słowem oraz wspaniałe koncerty wspaniałych polskich artystów. Zalia, Gucki, Problem oraz muzyka filmowa na finał w niedzielę. Przy tym codziennie pokazy laserowe i wiele, wiele innych atrakcji, na które serdecznie Państwa zapraszam.
1: To był materiał Przemka Kaczałko. Do wydarzeń w ramach Września Jeleniogórskiego będziemy powracać.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zaledwie kilka dni po instalacji nowych roślinnych słoni w przestrzeni Bolesławca powstał ich ceramiczny wizerunek. Autorką unikatowej dekoracji Bolesławieckie Słonie jest Paulina Stefańczyk, właścicielka pracowni ceramicznej Lady Blue. Pomysł na stworzenie dekoracji jest połączeniem historii, wspomnień i współczesnego wizerunku Bolesławca. Dla Pauliny Stefańczyk słonie są bowiem czymś więcej niż nowym elementem miejskiego krajobrazu. To także powrót do dzieciństwa i wspomnienie charakterystycznych roślinnych klombów w kształcie zwierząt, które przez lata były nieodłączną częścią Bolesławca.
3: Słonie były kiedyś wizytówką miasta Bolesławca i bardzo nam było ich brak. Teraz, kiedy wróciły, postanowiłam zrobić je na dekoracji, by dostały drugie życie, żeby zwiedzający, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, żeby wzięli ze sobą jakąś pamiątkę, bo słoniki są naprawdę urocze.
4: Podkreśla Paulina Stefańczyk.
3: Swoim dekoracjom nadaje indywidualny charakter. Dzięki temu moja marka Lady Blue jest rozpoznawalna wśród klientów. W ten sposób kultywuje tradycję, by połączyć historię Bolesławca z jego teraźniejszością.
1: Bolesławieckie słonie to nie tylko dekoracja, ale także oryginalny pomysł na promocję miasta. Pracownia Lady Blue konsekwentnie podkreśla, że jej wyroby powstają w Bolesławcu, mieście ceramiki. Firma wykorzystuje swoje produkty do promowania lokalnego dziedzictwa, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Jako jedyna firma ceramiczna z Bolesławca sygnuje swoje wyroby napisem Handmade in Bolesławiec. Poland. No i co? Można. Bardzo to piękne, te piękne słonie można podziwiać. Nie tylko te bolesławieckie roślinne, ale szczególnie te, które są z pracowni Lady Blue. Na stronie muzyczneradio.pl odsyłamy Was tam jak najbardziej już teraz. Zapraszamy teraz w góry. Jeszcze myślę, że 8.37. Czas najwyższy sprawdzić, jak przedstawiają się dzisiaj warunki pogodowe. Na kolejny raport o 9.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
6: Radia Centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda troszeczkę się różni od tej wczorajszej, są już jakieś przejaśnienia, ciśnienie atmosferyczne rośnie, także będzie nadzieja. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. Ale po kolei. Zaczynam oczywiście od Śnieżki. Temperatura 8 stopni Celsjusza, wiatr zachodni 18 metrów na sekundę, w porywach do 22, to także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa, a poza tym już te 20 i 18 metrów na sekundę wiatru to już taki dosyć poważny wiatr. Widzialność póki co jeszcze ograniczona do 30 metrów i ciśnienie atmosferyczne mamy na szczycie Śnieżki 832,3 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach w Karpaczu mamy 15 stopni, bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością, w Oszklarskiej Porębie mamy 17 stopni bezwiecznie i tam mamy dobrą widzialność. Szlaki po nocy będą mokre, śliskie, także zachować szczególną ostrożność, przynajmniej z samego rana, później w ciągu dnia te szlaki będą coraz bardziej wysychać. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Cześć, tu zespół Komodo, a wysłuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: Tak jest, sprawdzamy i wychodzi nam, że jest 8.45, czyli kwadrans przed 9. Teraz Czarny Czarni będą was budzić i nie tylko. Oto piosenka Nogi.

0: Portfel. Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. W internecie trzeba być jeszcze bardziej uważnym niż do tej pory. Rośnie liczba przypadków naciągania Polaków na fałszywe inwestycje. Zespół do zwalczania cyberprzestępczości działający przy Komisji Nadzoru Finansowego tylko w lipcu dostał informację o prawie 1700 reklamach podejrzanych ofert w sieci. Wykorzystywały one bezprawnie wizerunek znanych postaci, by zachęcać do wpłacania pieniędzy. Zidentyfikowano też ponad 17 tysięcy domen wprowadzających w błąd, na których można było stracić oszczędności. Eksperci radzą, by przed jakimkolwiek przelewem trzykrotnie sprawdzić podstawowe fakty o firmie. Warto też poradzić się znajomych. Już za niespełna dwa tygodnie dzieci wrócą do nauki. Czas rozejrzeć się za szkolną wyprawką. Według badań firmy PayPro w tym roku na przybory i stroje rodzice przeznaczą zwykle od 250 do 500 zł na dziecko. Takie wydatki deklaruje 29% respondentów. Co piąty ankietowany zakłada, że wyda od 500 do 750 zł, a 16% nawet 1000 zł. Kupować będziemy nie tylko zeszyty, książki, piórniki czy plecaki, ale też sportowe obuwie. Z badań dla Empiku wynika również, że spora część Polaków rozgląda się za wyposażeniem dziecięcego pokoju. Pieniądze pójdą więc także na biurka, krzesła i sprzęt elektroniczny. Szkolna wyprawka to mały problem. Prawdziwy mają ci, którzy wysyłają swoje dzieci do Wrocławia na studia i chcą tam im kupić mieszkanie. W żadnej innej metropolii lokale nie drożeją ostatnio tak szybko jak w stolicy Dolnego Śląska. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania w ciągu roku skoczyła o 4% do 15 900 zł. Według ekspertów wynika to z faktu, że do sprzedaży trafiły latem lokale w dobrych lokalizacjach o wysokim standardzie. W ich przypadku metr kosztuje często powyżej 20 000 zł. Tego rodzaju mieszkań w sprzedaży we Wrocławiu jest już ponad 1200, to 142% więcej niż rok temu.
1: Pora dla inwestora.
0: We wtorek na giełdzie w Warszawie akcje wciąż taniały. WIG20 stracił 0,74% i ma 3958 punktów. Najsłabiej z dużych spółek radził sobie KGHM. Wycena miedziowego koncernu spadła o 3,1%. Na rynku walutowym delikatne umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,34 zł. Za dolara 3,75 zł, a za funta 5,07 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,62 zł. Grosze, a za 100 czeskich koron trzeba zapłacić równo 18 zł. To był magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Połowa duetu Antique, czyli Helena Paparizou w piosence Gigolo. Trochę zapomnianej, ale jakże fajnej piosence, zwłaszcza na tę porę, na 6 minut przed godziną 9. Drogi i drodzy, sprawdzimy, co tam się dzieje na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Właśnie, jedź bezpiecznie, biometr niekorzystny, więc możesz być trochę ospały, a czas twojej reakcji może być wydłużony. Gdzieniegdzie nawierzchnia delikatnie mokra po nocnych opadach, albo nawet tych wczesnoporannych, bo one mogły też się gdzieniegdzie pojawić. Więc uważajcie na siebie, drogie i drodzy. My zaglądamy przede wszystkim na czwórkę, a tutaj spokój. Gdybyście chcieli przejechać odcinek cały Rzeszów z Zgorzelec, to bez większego kłopotu. Jeżeli wybieracie się nad morze albo z morza z trójką, też bez większych kłopotów i bez większych utrudnień. S5 kierunek Poznań, też nie ma problemu. Tylko droga krajowa nr 12 w Głogowie niezmiennie most zamknięty dla ciężarówek, w zasadzie dla samochodów powyżej 3,5 tony. Tam objazd wyznaczony jest przez S3. Czy mówiliśmy o S8 i autostradowej obwodnicy Wrocławia i A8, kierunek Warszawa i z Warszawy na Dolny Śląsk? Jeżeli nie, no to mówimy. Tam też bez większych utrudnień, z ruchem mniejszym niż zwykle. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie koniecznie znać. Nasz numer telefonu się nie zmienił. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jak ktoś jest chory, to my mamy syrop dla niego, syrop na miłość. Autorem recepty jest Grzegorz Wilk. Za moment recepty będzie podawał Sebastian Wysoczański, a ja, Radek Bajor, życzę wam pięknego dnia. Usłyszałem.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją. Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
5: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
4: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka między innymi w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
6: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu.
4: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
7: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
4: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
8: Elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
4: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
9: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
4: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
10: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Parry ma się rozpocząć o godzinie 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu. A po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce uciszyć dotychczasowych krytyków.
11: To, co ludzie mówią, nie ma po prostu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego
1: odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
10: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Paris. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sasza Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy Amerykaninem Tomim Paulem. Wczoraj w deblu odpadł w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem Jan Zieliński. Fenerbahçe Stambuł, pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie, zremisowało z Olympique Lyon 1-1 w najciekawszym meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa pozostałe mecze również kończyły się remisami. Dinamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyły w stolicy Chorwacji po dwie bramki, a w starciu lewskiego Sofia z AEK Ateny w stolicy Bułgarii gole nie padły, a dziś pozostałe cztery mecze. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji. To wstrzymuje część sponsorów i grozi ostrą podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
11: Środowe przedpołudnie. Zaczynamy od szybkiego sprawdzenia, co dzieje się na naszych dolnośląskich i polskich trasach. Na czwórce najważniejsze ograniczenie dotyczy jezdni w kierunku Zgorzelca. Na 188 km pomiędzy Brzegiem i Wrocławiem do 10 zajęty jest lewy pas, a później do południa prace przeniosą się na pas prawy w pobliżu 187 km. Obowiązuje ograniczenie do 80. Dalej przez Wrocław, Kąty Wrocławskie, Kostomoty, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Legnice i Zgorzelec. Brak informacji, tam przelot i to dosłownie. Nie mamy świeżych informacji o zgłoszeń, nic się złego tam nie dzieje, także na naszych radiowych mapach. Na S5 zaczęły się prace pomiędzy MOP-em Morzęcino i węzłem Trzebnica, obowiązuje 80. Punktowe zwężenia do jednego pasa pozostają również przy Morzęcinie oraz pomiędzy Wiśnią Małą i Krynicznem. Na S3 od Kamiennej Góry przez Jawor, Lubin, Głogów oraz na S8 do Leśnicy. Brak nowych komunikatów służb. Nie zgłoszono także poważnych zdarzeń dalej w stronę Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy. Mam nadzieję, że to początek bardzo dobrego dnia na naszych drogach.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.pl.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
0: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Na cały dzień.
1: Spoglądamy w gwiazdy i czytamy, sprawdzamy, co dokładnie przyniesie nam ta środa, to środowe przed i później popołudnie. Barany poczują przypływ energii i chętnie zajmą się sprawami, które ostatnio odkładały. Wieczorem warto znaleźć chwilę na odpoczynek. Byki mogą liczyć na miłą niespodziankę lub wiadomość, która poprawi im humor. W finansach lepiej jednak zachować rozsądek. Bliźnięta będą miały sporo okazji do ciekawych rozmów i nowych znajomości. Jedna z nich może okazać się szczególnie interesująca. Raki powinny zaufać swojej intuicji, zwłaszcza w sprawach uczuciowych. Nie wszystko trzeba dziś dokładnie analizować. Lwy znajdą się w centrum zainteresowania i mogą usłyszeć kilka miłych słów. Warto wykorzystać dobrą passę. Panny uporządkują sprawę, która od pewnego czasu zaprzątała im głowę. Dzięki temu poczują wyraźną ulgę. Wagi mogą stanąć przed wyborem, dlatego nie powinny sugerować się zdaniem innych. Własne przeczucie wskaże najlepsze rozwiązanie. Skorpiony będą wyjątkowo spostrzegawczy i szybko odkryją, co naprawdę dzieje się wokół nich. Lepiej jednak zachować część obserwacji dla siebie. Strzelce zapragną odmiany i odrobiny spontaniczności. Niewielka zmiana planów może przynieść im sporo radości. Koziorożce skupią się na obowiązkach i osiągną więcej niż zakładały. Wieczorem zasłużą na spokojny odpoczynek. Wodniki mogą wpaść na świetny pomysł, który warto od razu zacząć realizować. Kreatywność będzie dziś ich największym atutem. No i ryby będą bardziej wrażliwe na atmosferę i emocje innych osób. Najlepiej spędzić czas w dobrym towarzystwie. Dziś jest środa, 19 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Bolesław, sprawiedliwy i opiekuńczy, czasem złośliwy. Emilia jest odważna i wymowna, skłonna do rywalizacji, a Ludwik zaradny i odważny, dobry to strateg. Osoby urodzone 19 sierpnia są sympatyczne i wesołe. Mają talent artystyczny i poczucie humoru, chętnie poznają nowych ludzi i angażują się w ryzykowne przedsięwzięcia. Marzą o popularności, zależy im na opinii innych. Nie są zbyt praktyczne, często też zmieniają zdanie. W miłości są namiętne. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny szmaragd, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to bliźnięta.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Minęła 9.30 na termometrach w okolicach 17 stopni, zachmurzenie na Dolnym Śląsku. Duże i opady deszczu mogą jeszcze przez moment się przewijać. W godzinach popołudniowych już nie widzimy tu takich opadów deszczu. Widzimy głównie przejaśnienia i rozpogodzenia. Ale w tej pierwszej części dnia i podczas pierwszych godzin naszego środowego przedpołudnia faktycznie gdzieniegdzie mogą się przelotne opady pojawiać, jak na przykład w Jeleniej Górze, w Obrzychu, Legnicy, Bogatyni, Zgorzelcu. Tam faktycznie może jeszcze popadać. Przejaśnienia, jak wspomniałem, później i z każdym kolejnym dniem coraz cieplej. Dzisiaj 23, maksymalnie jutro 26.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A to już raport regionalny przedstawiania Tarkota.
8: Na początek tych doniesień: gmina Lubin, która przebudowuje system monitoringu wizyjnego. Obecnie działa 120 kamer w różnych miejscowościach.
9: Prace trwają od kilku miesięcy i są prowadzone etapami. Dotychczas monitoring funkcjonował w oparciu o 33 punkty centralne, a za obsługę obrazu, archiwizację i przesył odpowiadała firma zewnętrzna. Teraz gmina buduje własny, niezależny system. Dzięki temu będzie mieć nad nim większą kontrolę i ograniczy koszty jego późniejszego funkcjonowania, mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
10: Po zakończeniu przebudowy obraz wszystkich kamer będzie trafiał do jednego punktu w Urzędzie Gminy Lubin. Za obsługę tego systemu odpowiadać będzie pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie ochrony danych osobowych. Teraz w czasie prac mieszkańcy mogą zauważyć czasowy brak podglądu obrazu online. Nie oznacza to jednak wyłączenia monitoringu. Kamery pozostają sprawne i nieprzerwanie rejestrują obraz, a nagrania są oczywiście zapisane. To jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy dochodzi do aktów wandalizmu, a niestety ciągle mamy z nimi do czynienia.
9: Jak podkreśla wójt gminy Lubin Norbert Grabowski, chcemy mieć nowoczesny system, nad którym gmina będzie miała pełną kontrolę i który będzie można rozwijać tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebny. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: KGHM Polska Miedź S.A. uruchomił masowy nabór pracowników, oferując zatrudnienie na ponad 40 różnorodnych stanowiskach. Dolnośląski kombinat poszukuje przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz personelu technicznego do swoich oddziałów i spółek zależnych. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Większość wakatów dotyczy pracy bezpośrednio przy produkcji oraz w zakładach górniczych i hutniczych na terenie Zagłębia Miedziowego. Spółki takie jak KGHM, Zadam czy PBK poszukują m.in. ślusarzy mechaników pod ziemią, elektromonterów, spawaczy, operatorów ciężkich maszyn oraz maszynistów. Szanse na zatrudnienie mają również osoby bez

0: specjalistycznego wykształcenia. Miedziowy gigant oferuje etaty m.in. dla robotników niewykwalifikowanych do pracy pod ziemią oraz manewrowych z opcją przyuczenia do zawodu. Poza stabilnymi warunkami zatrudnienia, holding kusi kandydatów rozbudowanym pakietem socjalnym. Nowo zatrudnieni mogą liczyć na pracowniczy program emerytalny, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do wypoczynku oraz bezpłatny dowóz do miejsca pracy. Władze spółki przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Oficjalne aplikacje można składać wyłącznie przez państwowy, dedykowany portal Rekrutacja KGHM.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Daniel Milewicz z Bolesławca jako jedyny Polak wystartuje w Swiss Peaks 700, jednym z najbardziej wymagających biegów ultratrialowych w Europie. Na zawodników czeka około 700 km alpejskiej trasy i blisko 48 tysięcy metrów przewyższenia. Start 25 sierpnia, Bouvere nad Jeziorem Genewskim.
2: To bieg dla najbardziej doświadczonych ultramaratończyków. Na starcie stanie tylko 100 zawodników z całego świata, a udział w najdłuższym dystansie wymaga kwalifikacji na podstawie biegowego CV. Dla Daniela Milewicza będzie to najdłuższe biegowe wyzwanie w karierze.
3: Ten rok był trudny pod kątem przygotowań, dlatego że 2 lata robiłem swoją specjalizację w swoim zawodzie, więc połączenie z treningami również długimi i intensywnymi było bardzo trudne, gdzie odczułem jednak w tym roku to zmęczenie.
2: Przygotowania były podporządkowane przede wszystkim górom, zmęczeniu i wysokim temperaturom.
3: Potrafiłem wyjeżdżać w temperaturę 30 stopni w karkonosze i biegać całe popołudnie, całą noc i rano zjeżdżać do domu.
2: Biegacz trenował również w Izerach i Karkonoszach, gdzie na odcinkach 20-25 km pokonywał nawet do 2000 metrów przewyższenia, a śnieżkę w nocy potrafił zaliczyć nawet 4-krotnie. Ćwiczył także siłę nóg, przygotowując je na strome alpejskie podejścia i zbiegi.
3: Potrafiłem zbiec z treningu, który trwał 6-7 godzin i zrobić jeszcze na dole u podstawy góry trochę siły, gdzie były przysiady, podskoki, wykroki, skipy, po to, żeby te nogi jeszcze bardziej dociążyć.
2: Swiss Peaks 700 ma trwać nawet niemal 12 dni. Limit to 300 godzin. Daniel Milewicz nie zamierza jednak walczyć o konkretny czas.
3: Jeżeli zrobię to 190 godzin, czy zrobiłbym to w 250 godzin, biorę to w ciemno, dlatego że chciałbym w dobrym zdrowiu znaleźć się na mecie.
2: Kluczem ma być cierpliwość, odpowiednie odżywianie i nawodnienie. Milewicz pobiegnie także bez zewnętrznego supportu, czyli pomocy rodziny lub znajomych na trasie.
3: Nie, w takich zawodach biegam bez supportu, czyli to jest mój bieg, to są moje zawody, ja mam go przeżyć bez pomocy z zewnątrz i dla mnie to jest wtedy pełne dokonanie takich ultrazawodów.
2: Swiss Peaks 700 wystartuje już 25 sierpnia w Bouvere nad Jeziorem Genewskim. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: Dziękuję za uwagę, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 10.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
5: Stacja centralna grupy Karpowskiej, Dobrzetowni, dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda troszeczkę się różni od tej wczorajszej. Są już jakieś przejaśnienia. Ciśnienie atmosferyczne rośnie, także będzie nadzieja, jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. Ale po kolei zaczynam oczywiście od śnieżki. Temperatura 8 stopni Celsjusza, wiatr zachodni 18 metrów na sekundę, w porywach do 22, to także ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa, a poza tym już te 20 i 18 metrów na sekundę wiatru to już taki dosyć poważny wiatr. Widzialność póki co jeszcze ograniczona do 30 metrów. Ciśnienie atmosferyczne mamy na szczycie śnieżki 832,3 hektopaskale i rośnie. Stacje w górach w Karpaczu mamy 15 stopni. Bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Oszklarskiej Porębie mamy 17 stopni. Bezwiecznie tam mamy dobrą widzialność. Szlaki po nocy będą mokre, śliskie, także zachować szczególną ostrożność, przynajmniej z samego rana, później w ciągu dnia te szlaki będą coraz bardziej wysychać. Wybierając się w góry, gorąca prośba, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
6: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś niestety zachmurzenie mamy duże. Mogą wystąpić też przelotne opady. lokalnie też i mogą wystąpić też burze. Mamy dzisiaj temperatury maksymalnie do 23 stopni. Wyższych naszych gór mamy 14. Wiatr mamy słaby, południowo-zachodni. Podczas burz może być porywisty. Warunki w górach są w miarę dobre, więc jeżeli wybieramy się w góry, zapraszam. Proszę tylko sobie zwrócić uwagę na burze, które mogą przechodzić przez wasz rejon. Dziękuję.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Hey Poland, we are Rad City and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music. You're

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: To są melodie, które wam polecamy. Brandon Flowers, I Can Change w muzycznym radiu. Zbliża się godzina 10, a to oznacza, że za moment meldujemy się z wiadomościami, a do tego czasu jeszcze dla tych, którzy końcem sierpnia, końcem wakacji jednak postanawiają wyskoczyć na urlop. A że droga do Chorwacji popularna wśród Polaków, także jeśli chodzi o jazdę samochodem, chyba głównie jeśli chodzi o jazdę samochodem, to popularny kierunek i temat, no to o tym będziemy teraz śpiewać i grać.
1: Cześć, to my jesteśmy Big Cyc.
2: Bardzo gorąco oraz rock'n'rollowo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze, bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
9: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba, tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21, zaprasza.
0: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
11: 10:00.
10: Czas na wiadomości.
12: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
13: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
14: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
13: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
12: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
15: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne, podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
12: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
0: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
12: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
10: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
7: Na autostradzie A4 trwają prace przy barierkach na jezdni w kierunku Zgorzelca. Do południa na 187 km pomiędzy Brzegiem i Wrocławiem zajęty jest prawy pas, a prędkość ograniczona do 80. Od 12 roboty przeniosą się na 166 km i na lewy pas. A od 13 na 158 km, tak informuje GDDKiA. Całość ma zakończyć się około godziny 15. Na pozostałej części A4 przez Wrocław, Kąty Wrocławskie, Kostomoty, Legnickie, Pole Legnicy i Zgorzelec służby nie informują o nowych zdarzeniach, tam ruch jest płynny. Podobnie autostradowa obwodnica Wrocławia, na S5 roboty prowadzone są między Morzem Cinem i węzłem Trzebnica. Punktowo jeden pas pozostaje przy Morzem Cinie oraz między Wiśnią, Małą i Krynicznem. Tam obowiązuje 80. Bez nowych komunikatów na S3 przez Jawor, Lubin, Polkowice i Głogów oraz na S8 do Oleśnicy, dalej do Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy bez nowych poważnych zdarzeń. Tyle jeśli chodzi o nasz raport, który na pewno wróci do Was za godzinę.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. I'm the scat man. Yeah. And I'm the hat man.

0: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.

0: Teraz laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: godzinie 10 ponownie jesteśmy razem z wami. To nasze środowe przedpołudnie z Muzycznym Radiem w letnim programie z nowością, polską nowością, którą będziemy wam na pewno w Muzycznym Radiu coraz częściej polecać, czyli właśnie z Kubas Życie jest piękne. Kto teraz?
1: Cześć Polsku, my name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Walking on Fire w muzycznym radiu, 25 minut po godzinie 10, nasze środowe przedpołudnie w kalendarzach. 19 dzień sierpnia, no a w pogodzie, no właśnie, w pogodzie pewne zawirowania. Ten tydzień przynosi nam głównie takie spojrzenie na opady deszczu. Przelotne, bo przelotne, ale te opady niestety do końca tygodnia mogą się przewijać. Może dopiero będziemy mogli tak pomyśleć o dniu całkowicie bez opadów w okolicach niedzieli. No bo dziś deszczowo już było, raczej nie powinno po południu padać. Czwartek pod znakiem również deszczy i opadów, zwłaszcza w nocy i o poranku. Piątek, sobota, tu chyba najbardziej może popadać. Będziemy oczywiście obserwować prognozy pogody, bo liczymy na to, a takie sytuacje przecież już znamy, one się zdarzają, że to wszystko się jeszcze może zmienić. Za chwilę o pogodzie mówić będziemy bardziej szczegółowo na te najbliższe godziny, a za moment również informacje z regionu.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości i

0: Czyszczenie filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis /dpf.com.
1: Minęła 10.30, a na termometrach w okolicach 20 stopni. Cały czas takie chmury deszczowe, ale na pewno przelotne, wiszą w powietrzu. One teraz przesuwają się po naszej części południowej regionu, górskie miejscowości. Tam opady deszczu przelotne mogą być. Zachmurzenie duże teraz na Dolnym Śląsku. Przejaśnienia i rozpogodzenia są możliwe, ale dopiero w godzinach popołudniowych. W nocy ciepło. 14 stopni dzisiaj prognozujemy temperaturę w nocy, więc z całą pewnością jedna z cieplejszych nocy przed nami.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis /dpf.com.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: No to już raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
3: Polscy strażacy wrócili ze specjalnej misji w Hiszpanii. Pomagali tam w walce z ogromnymi pożarami. Wśród nich było 13 ratowników z Dolnego Śląska. Jednym z nich Albert Kościński z Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Pierwszego dnia Polacy trafili w rejon największego pożaru w historii Hiszpanii. Ogień objął tam około 80 tysięcy hektarów.
4: Pierwszego dnia po przylocie na miejsce faktycznie działaliśmy operacyjnie w miejscu, gdzie miał miejsce największy pożar w historii Hiszpanii, który objął swoim powierzchnią 80 tysięcy hektarów. I pierwszego dnia po przylocie Hiszpanii poprosili nas, żebyśmy od razu weszli do działań i pomogli tam zabezpieczyć jeden odcinek. Różnice polegają na roślinności i na zabudowaniu tych terenów. U nas w większości terenach niezabudowanych mamy do czynienia z lasami. No i ta wilgotność, nawet jeżeli mówimy o suszy w Polsce, to ta wilgotność ściółki leśnej oraz lasów jest zdecydowanie większa niż wilgotność tych, można powiedzieć, stepów w Hiszpanii, gdzie są trawy, krzaki i niskorosłe drzewa.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Czy w legnickim budżecie obywatelskim powstanie kategoria Zielony Budżet Obywatelski? Pomysł Kamila Strynkowskiego jest ciekawy.
5: W ramach takiego wydzielonego, zielonego budżetu mieszkańcy mogliby zgłaszać i wybierać do realizacji przedsięwzięcia dotyczące środowiska i jakości przestrzeni miejskiej, retencji wody czy zwiększania odporności miasta na skutki postępującej urbanizacji.
6: Kamil Strynkowski, mieszkaniec Legnicy. Zielony Budżet Obywatelski. Nazwa sugeruje, że chodzi przede wszystkim o przyrodę. Moim zamiarem, moim pomysłem było zwrócenie uwagi na przestrzeń miejską. I dla mnie w tym pomyśle, w realizacji jego najważniejszy jest człowiek i to, jak się czuje w mieście. Psychologia środowiska już od dawna wskazuje, że to, jak aranżujemy przestrzeń miejską, może pomagać się regenerować. Nie chodzi zatem o stworzenie w środku miasta rezerwatów przyrody, a o stworzenie przestrzeni przyjaznej człowiekowi. Zamiast pytać wyłącznie, co możemy zrobić dla ochrony środowiska, warto zapytać, jak urządzić w naszym przypadku Legnica, nasze miasta, aby ludziom po prostu żyło się w nich lepiej. I stąd właśnie pomysł, żeby w legnickim budżecie obywatelskim powstała oddzielna kategoria tylko i wyłącznie na tego typu zadania. Nie dlatego, że takie projekty są z definicji ważne, ważniejsze od innych. Chodzi o to, że mają taką swoją specyfikę, która utrudnia im rywalizację z bardziej spektakularnymi pomysłami i projektami. Jeśli mamy do wyboru boisko, chodnik, od razu widać, co powstanie i łatwo określić rezultat. Działania typu mały skwer, kilka drzew, ogród deszczowy czy zacienione miejsce w mieście wyglądają skromniej, a ich wartość ujawnia się dopiero podczas codziennego użytkowania. Do tego uważam, że taki budżet obywatelski może zmienić sposób myślenia o przestrzeni miejskiej. Z podejścia doraźnego na podejście systemowe.
5: Ograniczenie powierzchni całkowicie utwardzonych i nadmiernego uszczelniania gruntu może służyć zmniejszaniu nagrzewania przestrzeni, pylenia i hałasu. Petycja jest przygotowana. Autor zachęca do jej podpisywania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: A na koniec nieodpowiedzialny żart, który zepsuł urlop 29-letniemu mieszkańcowi Polski. W ubiegłą niedzielę planował wylot z Wrocławia do Turcji. Służby ratunkowe i pirotechnicy zostali postawieni w stan gotowości po tym, jak 29-latek ogłosił, że ma w bagażu bombę. Do zdarzenia doszło podczas standardowej odprawy biletowo-bagażowej. Pracownik obsługi naziemnej, słysząc od podróżnego deklarację o posiadaniu bomby, zachował się zgodnie z procedurami i natychmiast zaalarmował funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Na miejsce skierowano wyspecjalizowany zespół interwencji specjalnych oraz oraz pirotechników. Funkcjonariusze odizolowali podejrzany bagaż podręczny, następnie przeprowadzili jego szczegółowe rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Analiza manualna oraz użycie specjalistycznego sprzętu wykazały

0: że w walizce nie ma żadnych niebezpiecznych materiałów. Mężczyzna tłumaczył mundurowym, że słowa o bombie miały być jedynie żartem mającym rozładować atmosferę. Służby podeszły do sprawy bezkompromisowo. 29-latek został ukarany mandatem karnym za zakłócenie porządku i wywołanie fałszywego alarmu. Dodatkowo kapitan samolotu podjął decyzję o niewpuszczeniu mężczyzny na pokład. Niedoszły turysta stracił opłacone w czasy i musiał opuścić terminal. Straż Graniczna przypomina, że lotnisko to strefa podwyższonego bezpieczeństwa, a wszelkie tego typu groźby, nawet te wypowiedziane w żartach, skutkują natychmiastową i surową reakcją. Anna Tarkota, Muzyczne Radio. I tą informacją kończymy nasze przedpołudniowe doniesienia z regionu. Na popołudniowe raporty zapraszamy od 12.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hi Poland, we are Kuszkusz and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: go chcę.
1: Strachy na Lachy dzisiaj w Muzycznym Radiu i Twoje Motylki. Kwadrans do godziny 11 już.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: A to idealna okazja, aby ponownie posłuchać piosenki, którą mam nadzieję, że znacie już z fal Muzycznego Radia. A dzisiaj towarzyszyć nam będzie co godzinę Parthenope, Mark and Cremont. Yeah!

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne radio. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Lada chwilę będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko. Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu, 1 z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
4: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporoski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
6: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
4: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami to według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar 2 osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
7: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
4: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: Na czwórce do południa uważamy na 187 km pomiędzy Brzegiem i Wrocławiem. W kierunku Zgorzelca tam jest zajęty prawy pas, a prędkość ograniczona do 80. Od 12 drogowcy przeniosą się na 166 km, gdzie zamkną lewy pas. A od 13 podobne ograniczenie pojawi się na 158 km. Prace mają zakończyć się około godziny 15 dzisiaj. Na czwórce od Wrocławia przez Kostomoty, Legnickie Pole i Legnicę do granicy bez utrudnień, bez świeżych komunikatów, także na autostradowej obwodnicy Wrocławia. S5, tam kilka zwężeń przy Morzu Cinie oraz między Wiśnią Małą i Krynicznem. Miejscami pozostaje jeden pas i obowiązuje 80. S3 i S8 bez nowych zdarzeń. W Głogowie ciężarówki, o tym mówiliśmy wielokrotnie, nie mogą przejeżdżać mostem tolerancji, a do Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy bez nowych poważnych komunikatów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla was.

0: to jest bardzo dobra propozycja na w zasadzie końcówkę sierpnia, bo za dwa tygodnie, dokładnie za dwa tygodnie, 2 września, za 13 dni rozpoczyna się rok szkolny. No to skoro to lato jeszcze trwa, wakacje trwają, to na te dwa tygodnie niecałe w zasadzie dobry to pomysł. Chcemy tańczyć i Andrzej Krzywy w Muzycznym Radiu 20 minut po godzinie 11, a to wszystko w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. R.I.O. za chwilę Summertime Sadness, a także Shawn Mendes.
1: Muzyczne Radio. Niezapomniane hity.

To grupa Kombi, to piosenka zatytułowana Pokolenie. No chyba nie ma osoby, która nie kojarzy tego nagrania. I my już zbliżamy się do 11.30, a to oznacza, że za chwilę słup kilka o pogodzie. A po 11.30 proszę głośniej dać muzyczne radio koniecznie, bo jakieś odgłosy zwierząt mają się pojawić. Myślę, że jeszcze przed godziną 12.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Pogoda.
6: 11:30 punktualnie, a na termometrach w okolicach 22.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Nowość w Nachoru – resort Rokietnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 kilometrów od Jakuszyc. Rokietnice nad Jizerą.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: A dziś w muzycznym radiu Merck & Craymon z nagraniem Part and Hope, 12 minut do południa.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: Od poniedziałku w tym tygodniu i w przyszłym rozdajemy wam bilety. Bilety do Zoo Łączna. To przecież niezwykły świat dzikich zwierząt. Być może słuchacze muzycznego radia znają już to miejsce. Ten niezwykły świat dzikich zwierząt stworzony przez państwa nowaczyków znajduje się w miejscowości Łączna koło Mieroszowa. Pewnie dlatego nazywa się Zoo Łączna. Jedna zagadka już rozwiązana. A druga, no to jeszcze może tylko, że dodam, że w charakterystycznym dla tego regionu krajobrazie i klimacie żyje ponad, uwaga, 100 gatunków zwierząt z całego świata, m.in. zwierzęta egzotyczne, tygrysy, kangury, jelenie, milu, czy też różne gatunki małp. Główną, jedyną tego typu atrakcją w Polsce w Zoo Łączna jest świat lemurów, przesympatycznych małpiątek z Madagaskaru. No i słuchajcie, my rozdajemy wam w tym konkursie na telefon do końca przyszłego tygodnia, prawie do końca wakacji, podwójne wejściówki właśnie do Zoo Łączna. I tutaj przypomnę najpierw numery telefonów 75764664645 albo 5, ale nasza zabawa nie jest wcale taka prosta, bo trzeba odgadnąć, o jakie zwierzę dzisiaj pytamy. Za chwilę pan Marcin, dyrektor zoo, przeczyta nam podpowiedź, a później będę mógł wam nawet zagrać odgłos tego zwierzaka, o jakiego dzisiaj pytamy. Więc proszę bardzo, najpierw podpowiedź.
3: Cześć. Ten dźwięk przenosi nas prosto na egzotyczny Madagaskar, a zwierzak go wydający ma charakterystyczny pasiasty ogon. Te przesympatyczne małpiatki masz okazję odwiedzić i nakarmić w naszej największej atrakcji w Zoo Łączna. Już wiecie, o kim mowa?
0: Ja wiem i to nie dlatego, że mam napisane, tylko dlatego, że no tak można było się chyba domyślić. Jeszcze ten dźwięk? No to po dźwięku przyznam szczerze, żebym nie poznał. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Z kim rozmawiam?
4: Marek Skojnowa.
0: Jeszcze raz, bo słabiutko słyszę.
4: Marek Skojnowa.
0: Marek Skojnowa. Marku, czy wiesz, o jakie zwierzę dzisiaj pytamy?
4: Czy to będzie lemur?
0: To będzie lemur, a dokładniej to będzie lemur katta. Za pierwszym razem się udało. Marku, byłeś w Zoo Łączna?
4: Nie byłem jeszcze.
0: No to będziesz miał okazję się wybrać. Zostań z nami jeszcze przez moment, a ja tylko przypomnę, że kolejne zwierzaki do odgadnięcia już jutro i tutaj muszę dodać, że jutro wchodzimy już na taki trochę bardziej trudniejszy poziom. Z każdym dniem będzie coraz ciężej.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
0: Free Time w muzycznym radiu.
1: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Nasta.
1: Czas na wiadomości.
4: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską. Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
4: W niedzielnym w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
6: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
7: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
6: Tak, ktoś weźmie to na raty.
8: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
7: Tłumy.
8: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
7: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
9: Nie posiadam aplikacji.
10: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
4: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty, czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak.
3: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby trzy kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
4: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
9: Bezpiecznie jedziemy i sprawdzamy. Na czwórce zakończył się poranny etap prac przy 187 km. Drogowcy działają na 166 na odcinku Brzeg Wrocław w kierunku Zgorzelca. Do 13 zajęty będzie lewy pas, obowiązuje ograniczenie do 80. Następnie prace przenoszą się na 158 km. Również na pas lewy. Całość zaplanowano na godzinę 15 jako koniec tych robót. Na pozostałym dolnośląskim odcinku A4 przez Kąty Wrocławskie, Kostomoty, Legnickie, Pole Legnice i Zgorzelec brak jakichkolwiek utrudnień. Autostradowa obwodnica tak samo. S5 trwa ograniczenie do 80 między Morzęcinem i Trzebnicą. Punktowo jeden pas pozostaje przy Morzęcinie oraz między Wiśnią Małą i Krynicznem. Na Dolnośląskiej S3 jest 8 do Leśnicy brak nowych komunikatów i także bez jakichkolwiek poważnych zdarzeń na trasie dalej. Mam nadzieję, waszej trasie do Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy

Pani Szmun w Muzycznym Radiu, to już 16 minut po godzinie 12, program Niezapomniane Hity Wszechczasów. Ten program do godziny 13 na falach naszej stacji sięgamy po wielkie przeboje, wielkie klasyki, które na pewno polecać wam będziemy przez najbliższe dni i tygodnie, bo te klasyki także wieczorem w naszym programie z cyklu na przykład Strefa 79. Polecamy i zapraszamy dzisiaj, jutro i to w tym tygodniu na tyle. Od poniedziałku pewnie kolejne spotkania z wieczornym programem, gdzie strefujemy i sięgamy po wielkie klasyki. One Republic za chwilę, grupa Sumptuastic do 12.30. Również dla przypomnienia to wszystko u nas. Niezapomniane klasyki.

0: Reklama. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Stary Basecamp powraca! 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz

0: 2 stopnie na termometrach, zachmurzenie duże, 23-24 dzisiaj maksymalnie. Opady deszczu mogą pojawić się lada moment i tylko w tych, myślę, przygranicznych miejscowościach oraz górskich. Tutaj akurat przy naszej zachodniej granicy faktycznie opady mogą się jeszcze dziś pojawiać. W pozostałej części regionu raczej nie. Natomiast jeśli chodzi o noc, to z całą pewnością w nocy prognozowane są opady, może nawet lokalnie przejściowe burze. Jutro przejaśnienie i rozpogodzenia. Jutro na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: O godzinie 12 w Wałbrzyskim Starostwie zebrał się sztab kryzysowy w sprawie pumy, którą uchwyciły fotopułapki w lasach koło Wałbrzycha i Świdnicy. Nieoficjalnie mówi się, że puma była widziana w Karkonoszach na pograniczu polsko-czeskim.
4: Zdjęcia pumy przemierzającej lasy zrobiła fotopułapka między Lutomią Górną w powiecie świdnickim, a Michałkową w powiecie wałbrzyskim. To teren nadleśnictwa Świdnica, ale puma miała być też widywana na terenie Wałbrzycha w dzielnicy Podgórze. Zgłoszenie jest weryfikowane. Nieoficjalnie wiemy, że miejscowi myśliwi widywali zwierzę polujące na dziki w okolicach szczytów Niedźwiadki i Borowa w powiecie wałbrzyskim. Dlatego na godzinę 12 zwołano sztab kryzysowy w tej sprawie. Co więcej, ustaliliśmy nieoficjalnie, że pierwsze sygnały o pumie popłynęły z Karkonoszy. Miała być widywana na pograniczu polsko-czeskim i służby nie wykluczają, że właśnie z Czech przywędrowało na Dolny Śląsk to zwierzę. Nie jest to żart ani fake news. Dodajmy, że pumę odłowiono w lipcu na Pomorzu Zachodnim. To była około 7-miesięczna samica. Została uśpiona i przewieziona na kwarantannę do zoo w Poznaniu. Procedury postępowania z pumą karkonosko-świdnicko-wałbrzyską zostają właśnie ustalane. Informacje o pumie płynęły też wcześniej z Kłodzka. Jak usłyszeliśmy od służb, może to być to samo zwierzę. Puma może się przemieszczać średnio 20 km dziennie. Uważajcie w lesie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych, nasze miasto.pl.
3: Tego jeszcze podczas bolesławieckiego święta ceramiki nie było. Jedną z tegorocznych ciekawostek będzie robot humanoidalny, który spróbuje swoich sił w zdobieniu ceramicznych biskwitów. Ma usiąść obok doświadczonej bolesławieckiej zdobniczki i pod jej okiem pomalować talerz.
5: Jak mówi Karolina Różyło z mojej faktorii, chodzi przede wszystkim o eksperyment i pokazanie nowych technologii.
6: Damy mu talerz do pomalowania, zobaczymy jak to wyjdzie. Nasza malarka koło niego siądzie, mu pokaże i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to jest takie w sumie doświadczenie jakieś nowe.
7: Bo ten robot jeszcze takiej czynności nie wykonywał.
6: Jeszcze nie.
5: Robot będzie musiał wcześniej nauczyć się wykonywać poszczególne ruchy, ale nawet jeśli poradzi sobie z zadaniem, nie oznacza to, że może zastąpić człowieka. Ręczne zdobienie ceramiki wymaga doświadczenia, precyzji i artystycznego wyczucia.
6: Za każdym robotem stoi człowiek, to ktoś musi go zaprogramować, więc musi tam na pewno jakąś pracę swoją wykonać. Dokładnie się nie znam na tym, ja jestem ceramikiem, nie programistą.
7: Bo od lat mówi się, że zdobienie stempelkowe ceramiki jest to skomplikowane, trudne, żmudne zajęcie wymagające odpowiednich umiejętności, trochę jednak talentu. Czy da się robota tego nauczyć?
6: To jest eksperyment, to jest doświadczenie, ma po prostu przyciągnąć innych odbiorców, którzy poznają Bolesławiec przy okazji.
7: Nie boicie się, że ten robot kiedyś waszym zdobniczkom ceramiki zabierze pracę?
6: Nie, absolutnie się nie boimy, bo jednak to jest praca ręczna. Za każdą pracą stoi człowiek i to jego ręce, jego artyst, jego doświadczenie, to jest tradycja i nie można porównać do urządzenia tego, prawda?
5: Dlatego robot ma być przede wszystkim ciekawostką techniczną i atrakcją, która przyciągnie uwagę odwiedzających bolesławieckie święto ceramiki. Robota będzie można zobaczyć w sobotę, najprawdopodobniej między 13 a 16. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Mniej niż miesiąc dzieli nas od jednego z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych tej części Europy. We wtorek, 8 września w Karpaczu, rusza 35. Forum Ekonomiczne. Miasto pod Śnieżką powoli zmienia się w logistyczne i merytoryczne centrum Europy Środkowo-Wschodniej. Hasło tegorocznej edycji: architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Dynamika rejestracji bije dotychczasowe rekordy. W hotelu Gołębiewski pojawi się ponad 6 tysięcy liderów świata, polityki, biznesu, nauki oraz kultury z przeszło 60 krajów świata. Wszystko ruszy 8 września, punktualnie o 12 od mocnego akcentu naukowego. Będzie to prezentacja najnowszego raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 10 kluczowych analiz przygotowanych przez ekspertów ekspertów zdiagnozuje bieżące wydarzenia rynkowe i da konkretne rekomendacje dla

0: biznesu, stając się merytorycznym fundamentem pod kolejne dyskusje. A tych w programie trzydniowego szczytu zaplanowano ponad 500. Obok stałych punktów, takie jak Forum Cyfryzacji, AI Forum czy Forum Ochrony Zdrowia, mocnym akcentem będą debaty międzynarodowe. W ramach Forum Polska-Czechy wybitni eksperci, w tym były czeski prezydent Václav Klaus oraz były premier Mirek Topolanek, przedyskutują sojusz energetyczny oparty na atomie i odnawialnych źródłach energii. Z kolei Forum Polsko-Chińskie, organizowane przy wsparciu Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej, skupi się na technologii i zmieniającej się roli Pekinu w Europie Środkowej. W dyskusjach weźmie udział ambasador Chin w Polsce, Shan Lu. Trzydniowe debaty pod Śnieżką potrwają do 10 września. Kolejny popołudniowy raport regionalny na antenie Muzycznego Radia o 13.30 i na wiadomości zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Do usłyszenia.
1: I teraz jest wszystko jasne, trochę pomieszałem. Dziękujemy oczywiście Ani Tarkocie za raporty. A jeśli komuś zrobiłem nadzieję już przed tym raportem, że przeczyta Beata Nowicka, to tak jak wspomniała Ania, po godzinie 13.30 raport Beaty Nowickiej.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Everybody, we are LCA and you listen to Muzyczne Radio. They really love music.
4: I don't wanna stay, I go.

0: Najlepszy wojownik to Cezaro.
1: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
1: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
1: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
1: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
0: Cezaro!

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Trójkąty i kwadraty, Dawid Podsiadło w Muzycznym Radiu, 11 minut do 13, a na horyzoncie Mark and Cremont, m.in. z nagraniem Parton Obe, za chwilę Pitbull, 1.8L do 13, do wiadomości się zbliżamy. Bądźcie z nami, Sebastian Wysoczański, dzięki za dzisiaj. Miłego dnia, fajnego czasu, do usłyszenia, no i Mark and Cremont, uwaga, dajcie głośniej.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla Was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
7: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
8: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
7: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
7: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
10: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
11: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
7: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
12: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
7: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: It's the music of the earth, the music of the sun and the stars, the music of yourself.
6: The music is different here.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

Muzyczne Radio Lato, 12 minut po godzinie 13, 19 dzień sierpnia. Marta Wojtunik, witajcie. To właśnie dziś obchodzimy Dzień Fotografii. Co prawda na Dolnym Śląsku dzisiaj za pięknych widoków do fotografowania nie mamy, no ale czekamy na nie z utęsknieniem. Jeżeli chodzi o te ciepłe, letnie dni, to one jeszcze na pewno do nas wrócą. To są dobre informacje, ale to dopiero od soboty i niedzieli, więc czekamy na weekend niezmiennie. Mamy środę, a u nas oczywiście jak zawsze bardzo dobra muza będzie towarzyszyła nam popołudniową porą. Zaczynamy już teraz. Świetna nowość od świetnego artysty, który od 2 lat nie wydawał solowej piosenki i w końcu to zrobił. Sokół i Pogwarzymy już teraz u nas, a za moment nasza dzisiejsza piosenka dnia.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Utwór zdecydowanie już znany słuchaczom Hit Planety, Raya Gravy i Rivers. Dziś u nas popołudniową porą będzie pojawiał się co godzinę.

0: Miło się z wami ponownie spotkać, a jeszcze milej pogadać o nowych piosenkach i jeszcze nowszych albumach. Artur Rojek, Trio Jungle i Patryk Skoczyński w rolach głównych dzisiejszego spotkania. Zatem otwieramy Music News i zaczynamy. Tomek Dudkiewicz, hej hej, witajcie i posłuchajcie. Nira Fiori to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości Artura Rojka. Opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu. O tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Utwór Nira Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schemat i relacje, opowiada Artur. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie, dodaje artysta. Nira Fiori to kolejny singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 dzień września. Intrygujący tytuł płyty nie jest przypadkowy. To słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura, które poruszyły go na tyle mocno, że postanowił tak zatytułować swój najnowszy album. I to na nim znajdziecie piosenkę Nira Fiori, którą już gramy w muzycznym radiu. Tymczasem laureaci Brit Awards brytyjskie Trio Jungle prezentuje swój najnowszy album Sunshine. Na przestrzeni 11 utworów Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito rozwijają charakterystyczne dla grupy połączenie soulu, disco, hip-hopu i elektroniki, jednocześnie otwierając nowy rozdział w swoim brzmieniu. Sunshine jest płytą pełną ciepła, przestrzeni i bogatych harmonii wokalnych. Lirycznie album skupia się na bliskości, nadziei i akceptacji, oferując słuchaczom dawkę optymizmu i spojrzenie w stronę jaśniejszej przyszłości. Sunshine to również pierwszy album zespołu Jungle nagrany przez Lydię Kito już jako pełnoprawną członkinię zespołu, obok jego założycieli Jay Lloyda i Toma McFarlanda. To właśnie jej głos znajduje się w centrum wielu kompozycji, a wspólne harmonie całego tria nadają płycie wyjątkowy charakter. Music News. A propos nowych albumów, na rynku ukazał się długo oczekiwany debiutancki krążek Patryka Skoczyńskiego zatytułowany Przed i Po. To wyjątkowa opowieść o poszukiwaniu własnego głosu, dojrzewaniu artystycznym i odnajdywaniu brzmienia, które najpełniej definiuje wrażliwość młodego twórcy. Muzyka Patryka to przede wszystkim melodyjny pop. Jej cechami rozpoznawczymi są bezkompromisowo emocjonalne, osobiste teksty oraz nowoczesna, świeża produkcja. Praca nad materiałem trwała aż 6 lat. Był to czas intensywnych poszukiwań i poznawania samego siebie. Krążek Przed i Po to kompozycyjna klamra łącząca dwie natury artysty. Z jednej strony jego subtelną, wrażliwą duszę, z drugiej tę bardziej wyrazistą, pełną energii pop-rockowego zacięcia. Album to spójna opowieść, która prowadzi słuchacza przez różne etapy emocjonalne. Dzięki połączeniu nośnych melodii z głębokimi tekstami płyta ma szansę stać się jednym z najciekawszych pop-rockowych debiutów tego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Margaret z piosenką Róża, Mark Ambor, jego nowy singiel The Proof i Tayot z utworem Let the People Shout. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Yo, what's up guys, this is Ugel and you're listening to Muzyczne Radio.

0: piosenka Shine. Bardzo słoneczne dźwięki, nie mógł to być nikt inny, to David Guetta i Urzel. Świetne nagranie, świetna nowość, którą oczywiście bardzo gorąco polecamy na Hit Planecie.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: 5 minut zostało nam do godziny 13.30, wtedy u nas oczywiście prognoza pogody oraz raport regionalny, w którym między innymi odwiedzimy Bolesławiec i opowiemy więcej o święcie, które już niedługo, już w weekend właśnie tam się rozpocznie oraz nieco o utrudnieniach w Zgorzelcu. Więcej o tym już za moment w raporcie regionalnym, na który poczekamy w towarzystwie Oli Kendry.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Środowe, jeszcze letnie popołudnie na Dolnym Śląsku trwa. No nie jest to typowy letni dzień, na pewno odbiega od tych najpiękniejszych dni, ponieważ zachmurzenie jest duże lub umiarkowane na terenie całego Dolnego Śląska i dziś niestety do końca dnia już tak będzie, a wieczorem nawet możemy spodziewać się opadów deszczu. Jeżeli chodzi o termometry, one dziś maksymalnie wskażą 24 stopnie, to w okolicach Wrocławia. I jeżeli chodzi o ciśnienie, jest dziś w tendencji spadkowej, jakość powietrza bardzo dobra.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Bolesławiec po raz 32 staje się dzisiaj stolicą polskiej ceramiki, a 68 wrzesień jeleniogórski startuje już niebawem z szeregiem imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Wędrówkę po regionie zaczynamy w Zgorzelcu. Tam kierowcy muszą się liczyć z bardzo dużymi utrudnieniami. Tym razem z ruchu kołowego wyłączony został górny odcinek ulicy Daszyńskiego pomiędzy rondem Jakuba Bemy a rondem u zbiegu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Piłsudskiego, informuje Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
8: Uczulam kierowców planujących przekraczać granicę z Niemcami w Zgorzelcu, aby stosowali się do oznakowania drogowego i omijali remontowany odcinek. Na czas remontu wykonawca zapewni dojazd do podwórka między ulicami Daszyńskiego, Partyzantów Wolności i Piłsudskiego. To jest informacja dla mieszkańców i firm. Podwórko jest zamknięte, więc nie jest to żadna alternatywna droga dla kierowców spoza Zgorzelca. Planowany termin zakończenia prac to 30 września, jednak o ostatecznym terminie zdecyduje to, jakie będą warunki atmosferyczne w czasie prac i jak będzie przebiegał proces wiązania, dojrzewania betonu i w jakim tempie nawierzchnia osiągnie wymaganą wytrzymałość, tak żeby nie trzeba było jej naprawiać zaraz po naprawie. Kierowców proszą o zachowanie ostrożności i o to, aby stosowali się do tymczasowego oznakowania.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Od dziś Bolesławiec po raz drugi staje się stolicą polskiej ceramiki, a tegoroczne święto zapowiada się wyjątkowo, nie tylko za sprawą koncertów, wystaw, warsztatów, ale też jubileuszy, które będą motywem przewodnim wydarzenia. Organizatorzy przygotowali program łączący historię miasta z jego najbardziej rozpoznawalną tradycją.

0: 36. Wśród tej fali również znalazło się coś, co bardzo wyróżnia region bolesławiecki, czyli fala ponad 16 tysięcy ludzi, którzy przyjechali z dawnej Jugosławii, czyli z Bośni, a dzisiaj jest to Republika Serbska w Bośni. I te tradycje były bardzo popularne zaraz po wojnie. No i w związku z tym my będziemy się starali, żeby nasi restauratorzy również w menu umieścili pewne atrybuty wiążące się z tamtą kulturą. No i idziemy do gwiazd. Mam przyjemność i zaszczyt zakomunikować, że będziemy mieli mega gwiazdę w tym roku, gwiazdę światowego formatu, gwiazdę, która akurat jest na trasie koncertowej razem ze swoim zespołem Wedding and Funeral Band, czyli Goran Bregović. Jego globalna trasa obejmuje koncerty między innymi w Europie. Także Bregović jest absolutnie gwiazdą numer jeden. I oprócz tego mamy kilku artystów. To jest Victoria Kida, która jest znana dzięki programowi Mam Talent, Nadia i Tabu i Swachy. To są trzej różni wykonawcy, ale oni wszyscy nawiązują do muzyki etno. Ta muzyka w tym roku ma towarzyszyć temu właśnie wydarzeniu.
1: Nie dni miasta, a cały wrzesień. Jeleniogórski, stolicy Karkonoszy, już po raz 68 zaprasza na szereg imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, które wypełnią kalendarz 9 miesiąca roku. Będą koncerty, imprezy sportowe, jarmark staroci czy festiwal Silesia Sonans. O szczegółach na dachu Galerii Nowy Rynek opowiadali organizatorzy. Na początek prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
2: Tak, my mamy cały miesiąc, to jest tradycja, 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia, jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu. Cieszy mnie to. To pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty. Zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problemem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
3: Właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak jarmark staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz songmenów zobaczymy też myśliwych.
2: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi, przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych, także coś dla ciała i coś dla ducha.
3: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
2: A oczywiście, że tak, Jelenia Góra jest miastem turystycznym, staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym, między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
4: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na trzy główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu. A potem, po koncercie zespołu Kult, bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
1: To był materiał Przemka Kaczałko do imprez w ramach września jeleniogórskiego. Będziemy powracać. A z kolejnym raportem powracamy już za niespełna godzinę o 14.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Muzyczne Radio and my new single Mahala.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie. Muzyczne Red

0: Giovanni i Running Hard za 8 minut, godzina 14. U nas teraz czas na...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Oczywiście z Muzycznym Radiem zawsze jedziemy bezpiecznie, a środowe popołudnie na głównych trasach Dolnego Śląska bez nowych potwierdzonych wypadków ani kolizji. Jeżeli chodzi o autostradę A4 między Bielanami Wrocławskimi a Brzegiem w kierunku Zgorzelca, trwa naprawa barier. Od godziny 13 do godziny 15 będzie zajęty lewy pas przy 159 kilometrze. Oczywiście przypominamy, że w tamtym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No i sprawdzamy, jak z Dolnego Śląska chcielibyście się wybrać w stronę na przykład Opola, Katowic, bez większych utrudnień, dalej w stronę Krakowa. Oczywiście jak zawsze wjazd do Krakowa zakorkowany, ale tutaj nie dostaliśmy informacji o żadnych wypadkach, po prostu duże natężenie ruchu. Dalej jakbyśmy chcieli pojechać na przykład w kierunku Poznania, również z Wrocławia bez większych utrudnień, Łódź, Warszawa tak samo, czyli dziś takie na ten moment oczywiście, tuż przed godziną 14, bardzo dobre drogowe informacje.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
1: Czas na wiadomości.
5: Idą zmiany w podatkach. Klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
6: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także od wyłącznie od tych najzamożniejszych.
5: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w dwóch najbliższych latach. W urzędach tłumy. Coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
7: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
8: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
9: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
8: Tak.
5: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet, ściganie niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
10: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
5: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
1: To były wiadomości. klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
3: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ten chłopak ma w sobie tonę pozytywnej i tej najlepszej energii. To Dominik Dudek i jego piosenka Idę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A my wracamy do nowości. Nowości, która dziś co godzinę będzie podbijała falę muzycznego radia. Jest to naprawdę świetne nagranie, warte waszej uwagi, które już doskonale znają słuchacze Hit Planety. To utwór, który wczoraj zameldował się na miejscu 26 i od kiedy się pojawił, to z dnia na dzień melduje się coraz wyżej. Gdzie wyląduje dziś, tego dowiemy się po godzinie 17. Raya Gravy, Reverse.

0: Ace of Base i All That She Wants. Piosenka, która przez lata doczekała się naprawdę wielu ciekawych wersji. Nawet w jednym z wywiadów kiedyś Noel Gallagher z zespołu Oasis zaśpiewał właśnie piosenkę All That She Wants. Nie było to raczej zbyt pochlebne, no ale faktycznie takie coś miało miejsce.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 4 minuty zostało nam do godziny 14:30. Wtedy oczywiście u nas prognoza pogody. O zachodach słońca mówić nie będziemy, ale na pewno będziemy mówić o tym, co się dzieje w regionie. A zachód już teraz u nas. Jonathan.

0: Reklama. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzepnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Zachmurzenie cały czas jest duże na Dolnym Śląsku i do końca dnia niestety w tym temacie nic się nie zmieni. Na dodatek wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry wskazują dziś niemało, bo do 24 stopni, głównie w okolicach Wrocławia, a w okolicach Jeleni Góry do 20 stopni na termometrach obecnie zobaczymy. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1008 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Podczas bolesławieckiego święta ceramiki swoich sił w zdobieniu ceramicznych biskwitów spróbuje robot humanoidalny. Plenerowy ogród edukacyjny z systemem gromadzenia deszczówki powstanie w starej kopalni w Wałbrzychu. A na początek stolica Karkonoszy, gdzie w Urzędzie Miasta trwa kontrola CBA. Chodzi o kontrowersyjny wykaz zalanych ulic, na podstawie którego urzędnicy wystawiali zaświadczenia o stratach. Co dokładnie wzbudziło wątpliwości śledczych? O tym Anna Tarkota.
2: Chodzi o ponad 80 milionów złotych z funduszy europejskich, które KAR rozdzielał wśród firm poszkodowanych przez wielką wodę we wrześniu 2024 roku. Kluczem do otrzymania tych pieniędzy były zaświadczenia wydawane przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze. CBA oraz prokuraturę badają teraz, dlaczego urzędnicy stworzyli listę zalanych ulic na podstawie prognoz i map ryzyka Straży Pożarnej zamiast realnych, potwierdzonych zniszczeń. W efekcie pomoc mogła trafić do podmiotów, które w ogóle nie ucierpiały w trakcie powodzi. Kontrola w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry trwa dziś od godziny 10 rano. O szczegółach rzecznik jeleniogórskiego magistratu Marcin Ryłko.
6: Mogę potwierdzić, że w środę 19 sierpnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli czynności w Urzędzie Miasta Jelenia Góra związane z wydawaniem zaświadczeń dla przedsiębiorców w związku ze szkodami poniesionymi w trakcie powodzi z września 2024 roku. Podobnie jak w przypadku każdej innej tego typu kontroli, w pełni udostępniamy wymagane informacje i dokumentację.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Tego jeszcze podczas bolesławieckiego święta ceramiki nie było. Jedną z tegorocznych ciekawostek będzie robot humanoidalny, który spróbuje swoich sił w zdobieniu ceramicznych biskwitów. Ma usiąść obok doświadczonej bolesławieckiej zdobniczki i pod jej okiem pomalować talerz.
7: Jak mówi Karolina Różyło z mojej faktorii, chodzi przede wszystkim o eksperyment i pokazanie nowych technologii.
8: Damy mu talerz do pomalowania, zobaczymy jak to wyjdzie. Nasza malarka koło niego siądzie, mu pokaże i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to jest takie w sumie doświadczenie.

0: Nie boicie się, że ten robot kiedyś waszym zdobniczkom ceramiki zabierze pracę?
1: Nie, absolutnie się nie boimy, bo jednak to jest praca ręczna. Za każdą pracą stoi człowiek i to jego ręce, jego artyst, jego doświadczenie, to jest tradycja i nie można porównać do urządzenia tego, prawda?
2: Dlatego robot ma być przede wszystkim ciekawostką techniczną i atrakcją, która przyciągnie uwagę odwiedzających bolesławieckie święto ceramiki. Robota będzie można zobaczyć w sobotę, najprawdopodobniej między 13 a 16. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: W starej kopalni w Wałbrzychu powstanie plenerowy ogród edukacyjny z systemem gromadzenia deszczówki. Dzieci i młodzież będą tam poznawać zasady oszczędzania wody i uprawy roślin. Nowe miejsce powstanie na niewykorzystanym placu przy centrum edukacyjnym. Na około 20 metrach kwadratowych pojawią się grządki i różne gatunki roślin.
4: Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu. Taki ogródek edukacyjny z retencją wody, gdzie będziemy dzieciaki uczyć właśnie, jak można funkcjonować w dzisiejszym świecie, jak można uprawiać rośliny, no mając na względzie właśnie ekologię, oszczędzanie wody i tak dalej. Wykorzystamy do tego taką bardzo niedużą przestrzeń koło naszego centrum edukacyjnego, która właściwie do tej pory po prostu była absolutnie niewykorzystywana. Będziemy tam sadzić wszystko, żeby właśnie pokazać tą bioróżnorodność. No raczej nie idziemy w kierunku ogródka, w którym będziemy mogli zbierać, nie wiem, marchewkę czy pietruszkę, ale raczej chcemy też pokazać, jak też planować taki ogród, żeby te rośliny wzajemnie się uzupełniały, żeby tą bioróżnorodność można było zachować.
3: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. What the-

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lab.

0: Aż się chce powiedzieć, dlaczego dopiero teraz oni połączyli siły, przecież świetnie razem w piosenkach wypadają. Mamy nadzieję, że to ich nie ostatnia współpraca. Wiktor Waligula, Lore i Terapia dla par.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Z takich melancholijnych klimatów przechodzimy w te bardzo, bardzo słoneczne, bo nasz dzisiejszy hit tip płynie do nas prosto z Włoch. Mark and Cremont i Partenope. Yeah!

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 11 minut dzieli nas od godziny 15. To jest odpowiednia pora, żeby odwiedzić dzisiejsze muzyczne kalendarium. Dziś naprawdę wielu znakomitych muzyków obchodzi urodziny, a my popołudniową porą zatrzymamy się przy zespole Queen. Legendarny zespół. No i jak myślimy o zespołach, to zazwyczaj najbardziej niedocenionym muzykiem z zespołu jest albo perkusista, albo basista. Ale jeśli mówimy o zespole takiego kalibru jak Queen, no to jednak każdy z tych muzyków jest doceniony. Wszyscy znamy oczywiście Freddiego Mercurego, Briana Maya gitarzystę, Rogera Taylora perkusistę, no i oczywiście Johna Deacona, czyli basistę grupy. Można by się wydawać, że niedocenione, ale jeżeli chodzi o Queen, to myślę, że tutaj aż tak źle John Deacon nie miał. Basista Queen odegrał naprawdę kluczową rolę w sukcesie zespołu. Jeżeli chodzi o muzyków z tego zespołu, to on jako ostatni dołączył do składu i to właśnie z nim Queen zaczął odnosić sukcesy. Odpowiedzialny jest też za wiele znakomitych tych hitów, między innymi You're My Best Friend oraz I Want To Break Free, no i Another One Bites The Dust. Dziś właśnie ten utwór w dniu 75. urodzin przypominamy. Jeżeli chodzi o jego obecne życie, to on z życia publicznego, z życia medialnego po śmierci Freddiego Mercurego się totalnie wycofał. Na ten moment nie wiadomo, co tam u niego słychać. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze i dziś właśnie przypominamy Another One Bites The Dust, czyli nagranie, w którym można powiedzieć na pierwszy plan wysuwa się bas.

0: Grzegorz Chyży i z nikim aż tak.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Najnowsze informacje drogowe na pewno ucieszą wszystkich kierowców. Jeżeli chodzi o to, co działo się dziś na autostradzie A4, czyli te roboty drogowe między Bielanami Wrocławskimi a Brzegiem w kierunku Zgorzelca, trwały naprawy barier i to było tak mniej więcej na wysokości 159 km. Lewy pas był zajęty, ale już dostaliśmy informację, że te prace na dziś się zakończyły, więc w tamtym miejscu już przejedziecie bez większych utrudnień. Tak samo, jeżeli z Dolnego Śląska chcielibyście się wybrać w różne strony Polski, czy na Opole, czy na Katowice dalej, na Łódź, na Poznań, tam przejedziecie bez większych problemów. Myślę, że to są bardzo dobre informacje, patrząc na to, że jest godzina 15.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do Teb Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
5: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
4: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
6: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 15.
1: Czas na wiadomości.
7: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber Stu z zarzutami. Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku.
8: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
7: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stu to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wyborów wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
6: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
7: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Koniec wakacji? Czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczaniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
2: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Tym razem Autoradio zaczynamy od ważnej porady. Nie wysiadaj z auta podczas policyjnej kontroli. Szczegóły za chwilę. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Kiedyś po zatrzymaniu przez patrol niemal automatycznie wychodziło się z auta i szło w stronę funkcjonariusza. Dziś takie zachowanie nie tylko nie jest mile widziane, ale może zostać potraktowane jako niestosowanie się do obowiązujących zasad kontroli drogowej. Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kontroli ruchu drogowego, kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego. W przypadku, gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem zatrzymuje pojazd, trzyma ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłącza silnik pojazdu i włącza światła awaryjne. Umożliwia dokonywanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe. Kierujący pojazdem lub pasażer mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu silnikowego lub motoroweru za zezwoleniem kontrolującego. Powód jest prosty, chodzi o bezpieczeństwo. Policjanci nigdy nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Nagłe wysiadanie z auta, zwłaszcza podczas dynamicznej interwencji, może zostać odebrane jako próba ucieczki, ukrycia przedmiotów albo utrudniania czynności służbowych. W praktyce oznacza to, że podczas kontroli nie należy podejmować żadnych gwałtownych działań na własną rękę. Nawet wyciąganie dokumentów z plecaka czy schowka warto wykonywać dopiero po poinformowaniu o tym funkcjonariusza.
0: Autoradio.
1: Jakość części coraz ważniejsza dla warsztatów. Dla kierowcy porównanie jakości części użytych do naprawy jego samochodu może być trudne, szczególnie gdy produkty o takim samym przeznaczeniu znacznie różnią się ceną. Dlatego kluczowa staje się rola serwisanta, który powinien pomóc w ocenie dostępnych rozwiązań i zwrócić uwagę na producenta, pochodzenie produktu, jego przeznaczenie do konkretnego modelu samochodu, wymagane homologacje oraz dodatkowe certyfikaty jakości. Z badania jakość części samochodowych, świadomość i praktyka wynika, że 40% niezależnych warsztatów zawsze stosuje określone minimalne wymagania jakościowe wobec montowanych części. Warsztaty najczęściej wybierają elementy wysokiej jakości, gdy klient oczekuje najwyższej jakości od całości naprawy, w tym zastosowanych komponentów. Zapytani o jeden najczęstszy powód wyboru elementów wysokiej jakości, przedstawiciele warsztatów wskazywali przede wszystkim oczekiwanie najwyższej jakości ze strony klienta – 30%, naprawę układu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo – 28%, naprawę nowego samochodu lub auta klasy premium – 22%, wcześniejsze problemy z tańszymi zamiennikami – 20%. Doświadczenie mechaników ma duże znaczenie, ponieważ jakość tańszych zamienników jest oceniana przez branżę zdecydowanie ostrożnie. Łącznie 79% respondentów uważa, że jest ona zdecydowanie lub wyraźnie niższa od elementów oryginalnej i wysokiej jakości. Jedynie naprawiając samochody z państwa środka, warsztaty używają głównie chińskich części.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę

0: Ewelina Lisowska, T-shirt. Nagranie, w którym wspomina weź mnie nad morze, weź mnie w góry. To chyba są myśli wszystkich tych, którzy już są po urlopie, albo tych, którzy są przed. Oni też pewnie wyczekują, aż w końcu zobaczą morze albo góry. Dobrze się składa, że na Dolnym Śląsku góry można oglądać praktycznie cały czas.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Raz jeszcze nasza piosenka dnia popołudniową porą. Raya Gravy Rivers.

Na zegarach 15.26, 4 minuty zostały nam do godziny 15.30. Wtedy u nas oczywiście najświeższe doniesienia z regionu połączone z prognozą pogody. A na antenie jeszcze zanim raport regionalny, zanim prognoza pogody, pojawi się mrozu i piosenka Nie ma miejsca jak dom, czyli utwór zapowiadający już naprawdę bardzo wyczekany album Mroza. Czekamy na niego mocno, czekamy na nową trasę również.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Minęła 15.30, a na Dolnym Śląsku cały czas pochmurnie. Do końca dnia tak będzie. Dopiero jutro możemy liczyć na jakieś większe przejaśnienia. A jeżeli chodzi jeszcze o dziś, to na pewno spodziewać się można opadów deszczu, a w nocy nawet burze mogą zawitać na Dolny Śląsk. Ciśnienie w tendencji spadkowej cały czas na ten moment wynosi 1007 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta jest bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Polscy strażacy wrócili ze specjalnej misji w Hiszpanii. 68 wrzesień Jeleniogórski zaprasza na szereg imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. A na początek Bolesławiec, mieszkaniec tego miasta Daniel Milewicz. Jako jedyny Polak wystartuje w jednym z najbardziej wymagających biegów w Europie. Na zawodników czeka około 700 km alpejskiej trasy, blisko 48 metrów przewyższenia. Start 25 sierpnia nad Jeziorem Genewskim.
9: To bieg dla najbardziej doświadczonych ultramaratończyków. Na starcie stanie tylko 100 zawodników z całego świata, a udział w najdłuższym dystansie wymaga kwalifikacji na podstawie biegowego CV. Dla Daniela Milewicza będzie to najdłuższe biegowe wyzwanie w karierze.
10: Ten rok był trudny pod kątem przygotowań, dlatego że 2 lata robiłem swoją specjalizację w swoim zawodzie, więc połączenie z treningami również długimi i intensywnymi było bardzo trudne, gdzie odczułem jednak w tym roku to zmęczenie.
9: Przygotowania były podporządkowane przede wszystkim górom, zmęczeniu i wysokim temperaturom.
10: Potrafiłem wyjeżdżać w temperaturę 30 stopni w Karkonosze i biegać całe popołudnie, całą noc i rano zjeżdżać do domu.
9: Biegacz trenował również w Izerach i Karkonoszach, gdzie na odcinkach 20-25 km pokonywał nawet do 2000 metrów przewyższenia, a śnieżkę w nocy potrafił zaliczyć nawet 4-krotnie. Ćwiczył także siłę nóg, przygotowując je na strome alpejskie podejścia i zbiegi.
10: Potrafiłem zbiec treningu, który trwał 6-7 godzin i zrobić jeszcze na dole u podstawy góry trochę siły, gdzie były przysiady, podskoki, wykroki, skipy, po to, żeby te nogi jeszcze bardziej dociążyć.
9: Swiss Peaks 700 ma trwać nawet niemal 12 dni. Limit to 300 godzin. Daniel Milewicz nie zamierza jednak walczyć o konkretny czas.
10: Jeżeli zrobię to 190 godzin, czy zrobiłbym to w 250 godzin, biorę to w ciemno, dlatego że chciałbym w dobrym zdrowiu znaleźć się na mecie.
9: Kluczem ma być cierpliwość, odpowiednie odżywianie i nawodnienie. Milewicz pobiegnie także bez zewnętrznego supportu, czyli pomocy rodziny lub znajomych na trasie.
10: Ja w takich zawodach biegam bez supportu, czyli to jest mój bieg, to są moje zawody, ja mam go przeżyć bez pomocy z zewnątrz i dla mnie to jest wtedy pełne dokonanie takich ultrazawodów.
9: Swiss Peaks 700 wystartuje już 25 sierpnia w Bouveret.

0: to atrakcje nam takie wydarzenia. Dawno te 22 zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problemem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września Jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
1: Właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak Jarmark Staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz songmenów zobaczymy też myśliwych.
0: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi, przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych, także coś dla ciała i coś dla ducha.
1: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
0: A oczywiście, że tak, Jelenia Góra jest miastem turystycznym, staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym, między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
2: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na trzy główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No a od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu i której prezentować nie trzeba, więc to serdecznie zapraszamy. A po tym, po koncercie zespołu Kult, bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
3: Do wydarzeń w ramach września Jeleniogórskiego będziemy powracać, a już teraz odsyłamy poszczegółowy harmonogram na naszą stronę internetową.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: I na koniec kronika policyjna. Podejrzewany o handel narkotykami, zatrzymany przez legnickich policjantów. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia, relacjonuje oficer prasowy Anna Tersa.
5: Policjanci legnickiej drogówki patrolowali ulicę Powstańców Śląskich. W pewnym momencie zauważyli samochód, którego kierujący na widok policyjnego radiowozu gwałtownie skręcił w ulicę Reymonta, a następnie zatrzymał pojazd. Kierujący wyłączył silnik i wyrzucił kluczyki od pojazdu na chodnik. Policjanci podjęli interwencję. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 20-latka obowiązują dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze dokonali przeszukania pojazdu. Po chwili w saszetce ujawnili poporcjonowane zawiniątka z folii aluminiowej z białą skrystalizowaną substancją, tabletkę MDMA oraz wagę elektroniczną. 20-latek przyznał się, że zabezpieczone substancje należą do niego. Funkcjonariusze sprawdzili również pozostałe osoby znajdujące się w pojeździe. U kobiety ujawniono substancję, która wstępnie została zidentyfikowana jako metamfetamina. Dalsze czynności policjantów pozwoliły na ustalenie, że 20-latek miał również udzielać narkotyków osobom małoletnim. Zgromadzony materiał dowodowy przez policjantów dał podstawę do przedstawienia mu zarzutów dotyczących posiadania i udzielania środków odurzających oraz niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów. Za zarzucane mu przestępstwa, w szczególności związane z udzielaniem narkotyków osobom małoletnim, może mu grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hello Poland, this is Dario G and you're listening to Muzyczne Radio. This is my new single, Come Alive, Carnival to Paris.

0: Reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
5: Po reklamie.

0: prosto z naszej co sobotniej listy top30.pl Aleksander Szalonek i Skacz.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy bardzo chętnie do bardzo słonecznego naszego dzisiejszego środowego hit typu. To nagranie, nawet gdy chmur dużo na Dolnym Śląsku, da na pewno wszystkim dużo słońca. Mark and Cremont, Partenope. Yeah!

0: come home. Ed Sheeran i Fotograf. To nagranie dziś nieprzypadkowo pojawia się w muzycznym radiu, bo to właśnie dziś, 19 sierpnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Fotografii.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Drogowe fotografie to raczej te niemile widziane, ale teraz już nie o fotografii, tylko o dolnośląskich i nie tylko o drogach. Dolny Śląsk, autostrada A4. Całe przedpołudnie i popołudnie raczej bez większych utrudnień, no ale niestety na ten moment w kierunku Wrocławia, kto się wybiera, utrudnienie napotka na pewno między węzłem Kostomoty, a węzłem Kąty Wrocławskie. Tam awaria pojazdu osobowego, lewy pas ruchu jest zajęty. Zablokowany tylko jeden pas ruchu. Ruch odbywa się w tamtym miejscu pasem prawym, ale jak patrzymy na drogowe mapy, to ten ruch no, niezbyt szybki, niezbyt przyjemny. Tutaj widzimy, że naprawdę natężenie ruchu duże i spowolnienia na pewno napotkacie właśnie tam między węzłem Kostomłoty, a węzłem Kąty Wrocławskie. Ale za to reszta informacji to już raczej dobre informacje, wybierając się w każdą stronę tak naprawdę z Wrocławia, czy w stronę Łodzi, Poznania, Opola, nie napotkacie żadnych większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
5: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską. To ćwiczenia. Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolu. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
6: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tym największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
5: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
7: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
5: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo, właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Najlepsze w muzycznym radiu.
1: Kto nie patrzy na zegarek, kto nie przejmuje się godziną, a słucha regularnie muzycznego radia, ten wie, że jeśli pojawia się właśnie ten jingle Best Of w muzycznym radiu, że minęła godzina 16. 15 minut po godzinie 16. Best Of w muzycznym radiu już wystartował i tak trwać będzie oczywiście do godziny 17, do najnowszego notowania hit planety. Tylko najlepsi z najlepszych, a tutaj właśnie na to dowód Doniu i Tej.
2: Ej, Ekin, no parę lat wstecz, no tak parę dobrych lat, bo zupełnie inaczej.

Music News startują zgodnie z naszą codzienną rozpiską, a to oznacza dostawę kolejnych przebojowych singli i albumów. Dziś u nas będzie głośno o takich artystach jak Marisa, Grubson, Kajetan Wolas i Lucas Graham. Poznajcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News startujemy. Na początek Marisa, która mówi będzie pięknie, a właściwie to śpiewa, bo to jej nowy singiel o stracie i nowym początku. Utwór Będzie pięknie to przejmująca opowieść o odwadze do zrobienia pierwszego kroku w nieznane i szukaniu nadziei po zamknięciu ważnego rozdziału. Utwór opisuje emocjonalny moment, w którym mija pierwsze lato bez ukochanej osoby, a w sercu przeplatają się niepewność, zaległy smutek i cicha nadzieja na lepsze jutro. To refleksyjna, zarazem dająca nadzieję propozycja dla każdego, kto mimo lęku i wątpliwości decyduje się ruszyć naprzód, nawet jeśli ceną za wolność jest pełnia obaw odnośnie jutra. Marisa z właściwą sobie wrażliwością kreśli obraz kobiety w procesie leczenia ran, gotowej, by zaufać intuicji, przestać walczyć z przeszłością i dać sobie szansę na odnalezienie własnej definicji szczęścia. Nowa piosenka od Marisy już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy polskich nowościach. Grubson prezentuje trzeci singiel z projektu Szlaki. Piosenka Sposób z gościnnym udziałem Kajetana Wolasa to kolejny krok w stronę pierwszego albumu powstającego w ramach tego właśnie projektu. Nowy numer przynosi letnią energię, luz i pozytywne emocje, a jednocześnie pokazuje kolejne muzyczne oblicze Grubsona. Sposób to pełen światła, pozytywnej energii i wakacyjnego klimatu utwór, który przypomina, że czasem warto zwolnić, złapać oddech i po prostu cieszyć się chwilą. W numerze Grubsonowi towarzyszy Kajetan Wolas, artysta młodego pokolenia, którego obecność wnosi do utworu świeżość i dodatkową energię. Singiel zabiera słuchacza w muzyczną podróż do miejsc, w których liczy się tu i teraz, a więc spontaniczne spotkania, podróże, dobra zabawa i czas spędzony z bliskimi. Lekkość utworu podkreślają organiczne brzmienie, chwytliwa melodia oraz taneczny rytm, który nadaje całości swobodny, wakacyjny charakter. Music News. Teraz u nas Lucas Graham, który wydał piąty album Good Times. Na płycie znalazło się m.in. nagranie Before You Go, poruszający utwór napisany dla ciężko chorego przyjaciela. Dzień po premierze albumu Lucas Graham dołączył do Eda Sheerana na północnoamerykańskiej części trasy koncertowej lub tour. Piąty studyjny album Grahama, Good Times, to 13-utworowy materiał, który jest świadomym powrotem do folkowych i celtyckich korzeni artysty, a zarazem jedną z jego najbardziej osobistych płyt. Po latach globalnych sukcesów i intensywnego życia w trasie, Graham wraca do tradycji opowiadania historii, które ukształtowały jego pierwsze relacje z muzyką. Płyta Good Times prowadzi Lucasa z powrotem do irlandzkiego dziedzictwa jego zmarłego ojca Eugenia, który organizował koncerty folkowych artystów w całej Skandynawii. To właśnie dzięki niemu w dzieciństwie Graham był otoczony irlandzką, szkocką i amerykańską muzyką folkową. Nowy album łączy te tradycje z charakterystycznym dla artysty popowym rozmachem, mocnymi refrenami i autobiograficznymi tekstami. To na koniec jeszcze łapcie kolejne wakacyjne premiery. Artur Rojek z piosenką Mirafiori, Katie Baser, Let's Talk i Funky Beat z nagraniem On My Mind. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę, do miłego.

0: Enrique Iglesias i chyba jego jeden z największych hitów tych wydanych w późniejszym czasie kariery.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: 6 minut dzieli nas od godziny 16.30, czyli również dzieli nas właśnie tyle od prognozy pogody i najnowszego raportu regionalnego. Poczekamy na niego w towarzystwie świetnych artystów. Ania Dąbrowska, Grupson, 1800 gramów.

0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Środa dość pochmurna i na pewno nieupalna. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczyliśmy 24 stopnie, ale to co istotne, to dziś w godzinach wieczornych możemy spodziewać się burz, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo intensywne opady deszczu. O tym więc pamiętajmy. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1006 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta dziś bez zmian. Cały czas jest bardzo dobra.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: CBA tropi miliony dla powodzian. Kontrowersyjny wykaz ulic w Jeleniej Górze pod lupą śledczych. W Wałbrzychu obradował sztab kryzysowy. Budowa nowego publicznego przedszkola w Lwówku Śląskim na finiszu. Bolesławiec po raz 32 staje się dzisiaj stolicą polskiej ceramiki.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę unijnych milionów dla przedsiębiorców po powodzi w Jeleniej Górze. Agenci zabezpieczyli już dokumentację w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a dziś w Urzędzie Miasta. Co wzbudziło wątpliwości? Kontrowersyjny wykaz zalanych ulic, mówi rzecznik Urzędu Miasta Jelenia Góra, Marcin Ryłko.
7: Mogę potwierdzić, że w środę 19 sierpnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli czynności w Urzędzie Miasta Jelenia Góra związane z wydawaniem zaświadczeń dla przedsiębiorców w związku ze szkodami poniesionymi w trakcie powodzi z września 2024 roku. Podobnie jak w przypadku każdej innej tego typu kontroli, w pełni udostępniamy wymagane informacje i dokumentację.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Służby w Wałbrzychu postawione w stan najwyższej gotowości. W gmachu Starostwa Powiatowego odbyło się nadzwyczajne wspólne posiedzenie miejskiego i powiatowego sztabu kryzysowego. Przy jednym stole usiedli policjanci, strażacy, goprowcy, leśnicy i weterynarze. Służby zweryfikowały najnowsze zgłoszenia dotyczące pojawienia się pumy i przygotowują procedury na wypadek potwierdzenia obecności drapieżnika, mówi starosta Leonard Górski.
8: Jeżeli stwierdzimy, że dane zwierzę jest i one na pewno jest, no to musimy teraz je zdiagnozować, w którym miejscu one się znajduje, a jeżeli już przystąpimy do działania, to musimy wiedzieć, mieć zabezpieczone i klatki, i służby, które ewentualnie podadzą lek usypiający. A jeżeli to zwierzę uśnie, no to trzeba szybko zareagować i coś z nim zrobić. Trzeba je też gdzieś przekazać, a żeby je przekazać, to trzeba pewno różnych informacji i czynności dokonać.
6: O pumie, która miała się pojawić w rejonie powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego, informowaliśmy już wczoraj. Do służb dotarła też informacja o możliwym pojawieniu się zwierzęcia na terenie Wałbrzycha.
8: Dostaliśmy informację, gdzie ostatnio było widziane to zwierzę. Na to miejsce udali się przedstawiciele fundacji działających na rzecz przyrody i zwierząt oraz wraz ze Strażą Miejską, żeby sprawdzić, czy to miejsce żerowania tego zwierzęcia jest autentyczne, czy nie.
6: Od dziś Bolesławiec staje się stolicą polskiej ceramiki, a tegoroczne święto zapowiada się wyjątkowo, nie tylko za sprawą koncertów, wystaw, warsztatów, ale też jubileuszy, które będą motywem przewodnim wydarzenia. Organizatorzy przygotowali program łączący historię miasta z jego najbardziej rozpoznawalną tradycją. Pierwsze dni, środa, czwartek, to przede wszystkim sprzedaż, bo właśnie wtedy z całego świata przyjeżdżają dystrybutorzy bolesławieckiej kamionki.
3: Ceramika jest na pierwszym miejscu, bo ja już z całego kraju mam pytania dotyczące tego.

0: Republika Serbska w Bośni. I te tradycje były bardzo popularne zaraz po wojnie. No i w związku z tym my będziemy się starali, żeby nasi restauratorzy również w menu umieścili pewne atrybuty wiążące się z tamtą kulturą. No i idziemy do gwiazd. Mam przyjemność i zaszczyt zakomunikować, że będziemy mieli mega gwiazdę w tym roku, gwiazdę światowego formatu, gwiazdę, która akurat jest na trasie koncertowej razem ze swoim zespołem Wedding and Funeral Band, czyli Goran Bregović. Jego globalna trasa obejmuje koncerty m.in. w Europie. Także Bregović jest absolutnie gwiazdą numer jeden. I oprócz tego mamy kilku artystów. To jest Wiktoria Kida, która jest znana dzięki programowi Mam Talent, Nadia i Tabu i Swachy. To są trzej różni wykonawcy, ale oni wszyscy nawiązują do muzyki etno. Ta muzyka w tym roku ma towarzyszyć temu właśnie wydarzeniu.
1: Budowa nowego publicznego przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy Szkole Podstawowej numer 1 w Lwówku Śląskim na finiszu. Robimy wszystko, by pierwsze dzieci trafiły do nowej placówki już 1 września, mówi zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego Aleksander Fuławka.
2: Bardzo byśmy chcieli otworzyć już 1 września przedszkole z klubem dziecięcym, tak żeby przedszkole, które obecnie funkcjonuje, przeniosło się do tego nowego przedszkola, bo taka jest idea. Ale oczywiście procedury odbioru, musimy mieć pozwolenie na użytkowanie, wszystkie odbiory, protokoły, jesteśmy w trakcie procedury odbioru budynku. Musimy zebrać po prostu dokumentację, która już istnieje, powykonawczą, wszystkie protokoły dostarczyć do nadzoru budowlanego i musi się odbyć odbiór budynku, dzięki któremu otrzymamy pozwolenie na użytkowanie i wierzymy, że to uda się zrobić jeszcze w tym miesiącu. Wszystko na to wskazuje, dzięki czemu będziemy mogli otworzyć przedszkole już 1 września.
1: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex

0: Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: To oczywiście grupa Manchester i nie na pierwszej randce. 15 minut dzieli nas od godziny 17. Czas sprawdzić, co tam słychać na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No i A4, która tak w godzinach popołudniowych była dość spokojna, obecnie z aktualnymi aż dwoma utrudnieniami. Między węzłem Gościsław i Kostomłoty przy 122 kilometrze awaria pojazdu zablokowała prawy pas ruchu. Ruch odbywa się lewym i te utrudnienia mają potrwać aż do godziny 18. Widać to też na mapach, że te utrudnienia naprawdę są dość spore. Zator nawet, jak już dostaliśmy informację, do 7 kilometrów. Noga z gazu i to jedyne, co możemy wam poradzić. Przypominamy to w stronę Wrocławia. Takie aż duże utrudnienia. No i kolejne zdarzenie między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Również tam zajęty jest lewy pas ruchu. Kierowcy korzystają z prawego, więc zwężenie, a natężenie ruchu z godziny na godzinę coraz większe. Będziemy was informować na bieżąco, a jeśli wy wiecie o czymś, czego my nie wiemy, to koniecznie dajcie nam znać. 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
1: Już tylko dosłownie kilka chwil dzieli nas od godziny 17, czyli również kilka chwil dzieli nas od najnowszego notowania Hit Planety. Czekamy na nie bardzo. Kto również czeka na nie, dajemy znać, że to już naprawdę dosłownie za moment. Najpierw jeszcze etap Sun and Grace, Możesz Wszystko oraz najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a później już wylądujemy na planecie pełnej hitów.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
5: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę. Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans, będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa, pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
6: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
5: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. 2 mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
7: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
5: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
5: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Proponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
9: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
5: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
10: A po 17:00.
4: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
11: Oczywiście, że startuje na dobre. Marta Wojtunik, witajcie na Hit Planecie, na planecie pełnej hitów. Czas na najnowsze notowanie topowej 40 w muzycznym radiu, a jak nowe notowanie, to oczywiście też totalnie nowe nagrania, które będziemy przedstawiać Wam premierowo, oraz oczywiście też propozycje do listy, czyli nagrania, które jeszcze swojego miejsca w topowej 40 nie mają, ale bardzo sumiennie się o to starają. Zaczynamy właśnie od propozycji Richard Duran i Move oraz Tyler Show i The Other Side.
4: Najnowsza lista w Polsce.

0: prosto z Kanady, Tyler Shaw i The Other Side. Trzeba przyznać, że tego nagrania naprawdę przyjemnie się słucha. Koniecznie dajcie znać, czy wy też właśnie takie odczucia macie i czy waszym zdaniem ta propozycja, bo to jeszcze nagranie, które jest w naszej muzycznej poczekalni, powinna znaleźć się w najbliższych notowaniach Hit Planety. My już za moment wylądujemy w topowej 40. Zaglądniemy na miejsce 40 i przedstawimy wam nowość, która wkracza dziś do notowania, ale zanim to, jak zawsze, czas na krótkie przypomnienie wczorajszego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Przypominamy, co wczoraj działo się na podium. Na miejscu trzecim Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Ellis-Bextor, Dancing Without You.

0: samym szczycie bardzo ciekawa współpraca DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko, którym zakończyliśmy wczorajsze wtorkowe notowanie Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro. Po reklamie.
2: What's up, Holem? It's Jubal.
3: Hi, I'm Karinin.
2: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
4: Hello, people, this is Holy Molly.
5: Hello, Poland.
6: Hi, we are Blang and Jones.
5: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out. Hit
1: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Tylko najlepsze, najnowsze hity znajdziecie u nas na Hit Planecie w Muzycznym Radiu. Znajdujemy się na miejscu 40. Najnowszego notowania topowej 40. Mamy środowe, bardzo późne już popołudnie. No i sprawdzamy, kto dziś wskakuje na miejsce 40, a jest to Trensia i We Are Free. Nagranie, które korzysta z bardzo znanego sampla z piosenki Small Town Boy od Bronski Beat. To właśnie dzięki temu to nagranie, myślę, że ma szansę na stanie się jeszcze wakacyjnym hitem. Posłuchajcie.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

bardzo zdolni artyści napisali przepiękną piosenkę, przepiękną balladę, taką słodko-gorzką. Wiktor Wajgura i Lor, aż trudno pomyśleć, dlaczego dopiero oni teraz postanowili wydać wspólną piosenkę. Oni powinni naprawdę pomyśleć o jakiejś dłuższej współpracy, bo czuć w tym nagraniu, że współpracowało im się naprawdę świetnie. Terapia dla par, miejsce 39. To jest naprawdę dziwne nagranie, które dziś niestety spada. Pojawiło się niedawno na miejscu 40, potem we wtorek wylądowało na miejscu 36, a dziś niestety nie udało się i spadło na miejsce 39. Koniecznie wpadajcie na naszą stronę muzyczneradio.pl i głosujcie. Ja już oczywiście zagłosowałam, bo jak wiecie, głosy na Hit Planecie naprawdę są ważne, naprawdę robią robotę. My patrzymy dalej, mamy tutaj Girls Band, Cat's Eye i Animal. Niestety dziewczyny po wczorajszym sukcesie, po wczorajszym uratowaniu od wypadnięcia z listy na miejscu 34 wylądowały, ale dziś niestety w dół, miejsce 38.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Do tego nagrania na pewno bardzo chętnie będziemy wracać w muzycznym radiu. To jest utwór od The Bouse'a I Wanna, nagranie, które wielokrotnie na samym szczycie hit planety lądowało, bo jest to niewątpliwie tegoroczny wakacyjny wielki hit. No i przykra informacja jest taka, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No i już widać, że powoli ten hit traci na popularności, nie jest już waszym faworytem, choć moim na pewno cały czas jest. Jest to naprawdę świetne letnie nagranie. Utwór, który spada po raz kolejny dziś konkretnie z miejsca 30 na miejsce 37, czyli już powoli możemy się z utworem I Wanna żegnać, ale tak jak już wspominaliśmy w muzycznym radiu, jeszcze nie raz na pewno po to słoneczne, świetne nagranie będziemy sięgać. No a jak tutaj o pożegnaniu, to teraz może w końcu jakaś dobra informacja, już nie o pożegnaniu, a o totalnej nowości, która dziś totalnie debiutuje na hit planecie. Dopiero po raz pierwszy będziemy wam premierowo polecać bardzo energetyczne, dance'owe nagranie. Matt M i Follow.
0: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: Dziś debiut w topowej 40. Safranu Smoke, nagranie, które polecamy gorąco na miejscu 36.
1: Hit Planeta. Na wakacjach.
0: Czas na kolejny wakacyjny hit, tym razem polska piosenka Sylwia Grzeszczak, Mango. Yeah.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł.

0: 599 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.
2: What's up, everybody? This is Orange.
3: Hello, with your Ace of Base.
4: It's Christina Aguilera.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Potrzebuję twojej miłości bardziej niż weekendu. To jest naprawdę mocna deklaracja. Meduza i Weekend, nagranie, które odżywa powoli na hitplanecie, trzy oczka w górę dziś, ląduje na pozycji 34.
1: Hitplaneta. To jest Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce 33. Ono dziś należy do piosenki Keep Me Moving.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Z Hit Planety na moment przenosimy się na Dolnośląskie i nie tylko drogi. Zaczynamy oczywiście od autostrady A4. Tam na ten moment bez większych utrudnień. Jeżeli chodzi o utrudnienia, które miały miejsce w okolicach godziny 14, kilka kolizji miało miejsce między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Na ten moment już jest po tych utrudnieniach, no ale zator wtedy był, jak dostaliśmy informację, ponad 7 km. I na ten moment widać, że cały czas w tym miejscu ruch jest naprawdę wzmożony, więc tutaj trzeba być uważnym i bardzo uważać. Kolejna dolnośląska droga S3 w kierunku Zielonej Góry między węzłem Polkowice Południe a węzłem Lubin Północ. Pojazd ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowane obecnie są 3 pasy ruchu oraz pas zjazdowy na MOP. Jeżeli chodzi o całe zdarzenie, to również brał w nim udział pojazd osobowy, który stoi w kierunku Legnicy, ale nie stwarza żadnego zagrożenia na ruchu. Zagrożenia w ruchu. Na ten moment ruch odbywa się pasem lewym. Zablokowane są aż 2 pasy ruchu, więc pamiętajmy o tym, że właśnie jadąc w stronę Zielonej Góry, tutaj możemy się liczyć z dość dużymi utrudnieniami. Zalecane jest szukanie jakichś objazdów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Hi, big kisses to all listeners of Muzyczne Radio. My name is Osiana and together we...

0: bardzo letni, bardzo przyjemny.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 30 jest to nagranie, które naprawdę w bardzo szybkim tempie przemieszcza się na Hitplanecie, ale ono jest po prostu świetne, więc ta informacja jest bardzo pozytywna. Z miejsca 40 nasza wczorajsza nowość, Soku i Pok, ważymy aż o dyszkę w górę. To jest wszystko sprawa waszych głosów, które cały czas na to nagranie przez ostatnie 24 godziny oddawaliście. No i jest tego piękny efekt. Soku, Pok, ważymy, miejsce 30.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Sprawdzamy, kto i ile skorzysta na proponowanych zmianach podatkowych. Polacy szturmują urzędy, by zastrzec swoje PESEL-e. Popularne imiona nadawane dzieciom. Mamy najnowsze statystyki. Na podium niewiele zmian. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzysta ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
4: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to jak mamy 12 tysięcy brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
3: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się 2 śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w Sanockim Skansenie instytucja otrzyma wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszyli się wycieku danych około 19 milionów pacjentów, które zbierane były przez firmę MyDoctor. Do urzędów przychodzą głównie 2 grupy zainteresowanych, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi.
5: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
3: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale można to też zrobić zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer stacjonarny i to o wiele szybsze rozwiązanie. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystykami Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu danego.pl.
0: były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 18:00
0: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
6: Otwieramy drugą część naszego hit planetarnego środowego spotkania w rytmie takich oto świetnych propozycji do listy. Alan Walker i Payne oraz Cyril i Feel It.

0: Na takie przebojowe nagranie na pewno znajdzie się miejsce na Hit Planecie. Jeśli oczywiście tylko tego chcecie, dawajcie znać, co sądzicie o tej propozycji Cyril i Feel It. Myślę, że to jest świetny kandydat na hit na Hit Planecie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wracamy do naszego środowego notowania. Znajdujemy się już wspólnie na miejscu 29. Tu wita się z nami nagranie, które popołudniową porą polecaliśmy wam co godzinę. Nasz dzisiejszy hit typ Mark and Cremont i Partenope. Yeah!

0: Cheat Coast, tym razem na Hitplanecie nie sami, w towarzystwie Lily Fitz i piosenki Rivers. Bardzo dobre nagranie, które o mały włos wczoraj by nie pożegnało się z Hitplanetą, ale całe szczęście tak się nie stało. Dziś leci w górę i to naprawdę w szybkim tempie, aż o 11 oczek awans z miejsca 39 na miejsce 28. To są naprawdę bardzo, bardzo miłe informacje. No a my mamy kolejne równie miłe informacje, tak myślimy. Informacje dla fanów Margaret. Margaret całe szczęście wydała w końcu nową epkę, którą zapowiadała swoją drogą bardzo, bardzo długo. No ale w końcu udało się i zapowiedziała to nagranie, zapowiedziała ją nagraniem Prima Ballerina. Później już wydała tą epkę, ale to nagranie, które zapowiadało to wydawnictwo, cały czas z nami na Hitplanecie obecne. Margaret, Prima Ballerina, to dziś miejsce 27.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Greya, Gravy i Rivers popołudniową porą jako nasza piosenka dnia. Wtedy tak się zastanawialiśmy głośno, ciekawe na jakim miejscu dziś to nagranie na Hit Planecie wyląduje. Już wszystko jest jasne. To jest nagranie, które polecamy na miejscu 25. A zanim zerkniemy na miejsce 24, to zerkamy bardzo chętnie do naszych środowych premier. Tam czeka na nas utwór prosto z Rumunii. Felicia, Edward Meja i Vicky Junglina. Oni postanowili połączyć siły, no i to był na pewno bardzo dobry krok. Obecnie właśnie w Rumunii muzyka dansowa ma się bardzo dobrze i to nagranie, można powiedzieć spokojnie, jest bardzo taneczne. Piosenka Me Without You jako premiera na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: bardzo przebojowe i muzyczne małżeństwo Benny Blanco i Selena Gomez, Teo Libado. To jest utwór bardzo przyjemny. Te latynoskie brzmienia zawsze w wakacje naprawdę sprawdzają się idealnie. Miejsce 24.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: A teraz u nas zespół Jungle, Someday, Somewhere, utwór, który awansuje aż o 9 miejsc w górę. Opuszcza miejsce 32 tylko po to, żeby zatrzymać się na pozycji 23.

0: Bero, wychowany w Polsce. Już Paweł na naszym radiowym Facebooku dał znać, że to jest utwór, który zdecydowanie wspiera swoimi głosami. A jak wy również byście chcieli dać nam znać, które hit planetarne nagrania są waszymi ulubionymi, to koniecznie albo wpadajcie na naszego radiowego Facebooka, albo od razu na stronę muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Zagłosujcie na swoich faworytów.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 21. Moty i All Summer With You.

Alejandro Sanchez i Ola. No bardzo słoneczne nagranie, takie nagrania chętnie polecamy Wam oczywiście w wakacje, a Wy jeszcze chętniej na takie nagrania głosujecie prosto z miejsca 19. Przed nami kolejne polskie nagranie od artystki, która jest naprawdę naszą jeleniogórską dumą. Oliwia Socha, ona niedawno wydała swój debiutancki album, a na tym albumie hity jak Oczy, Szachmat, Burzysz mi plan, które gorąco na Hit Planecie Wam polecaliśmy, a obecnie polecamy Wam Rutynę. Czy to

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy, co na drogach. Jeżeli chodzi o dolnośląskie drogi, to najważniejsze utrudnienie tą już wieczorową porą, tuż przed godziną 19, jest na S3 między Lubinem a Polkowicami w regionie MOP Lubin Północ. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Ruch w kierunku Zielonej Góry już został przywrócony jednym pasem, ale kierowcy nadal powinni zachować ostrożność w tamtych regionach. Jeżeli chodzi o autostradę A4, tam awaria samochodu była jadąc w kierunku do Wrocławia, ale na ten moment już jest po tej awarii, ale między Kostomłotami, kątami wrocławskimi nadal ten ruch jest mocniej natężony. Na mapach drogowych widać, że jeszcze tam cały czas bardziej jedziemy nieco wolnym tempem, nie takim autostradowym, bo po prostu aut jest tam cały czas naprawdę dużo. A z Wrocławia, jakbyśmy chcieli się wybrać w różne strony Polski, na ten moment bez większych utrudnień, ani w stronę Katowic, ani w stronę Poznania, ani w stronę Łodzi, tymi drogami na spokojnie sobie przejedziecie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: promocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 99 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Klasa średnia ma zaoszczędzić finansowo na zmianach podatkowych. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Koniec z noszeniem burek w miejscach publicznych. Portugalia wyznaczyła wysokie kary. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach w wysokości progu podatkowego. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT, a zarabiający ponad 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej, co tak tłumaczy europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman.
4: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
3: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, czyli kwoty, od której nie płaci się podatku PIT. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk.
5: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
3: Wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu pozostało im mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
6: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakieś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
3: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status uchodźcy. Status, który sporo ułatwia m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Zakładanie burki i nikabu w miejscach publicznych będzie zakazane w Portugalii. Prezydent tego kraju właśnie podpisał ustawę zakazującą ich noszenia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową. Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu na skutek zaniedbania, a także do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
0: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
2: A ta propozycja to Fast Boy i Music Sounds.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.
4: Hey, hey, I'm Evan.
5: And I'm Alex.
4: Together we are Astero.
6: Hi, I'm Perry.
7: Hello, I'm Jesse.
8: Hi, I'm Chi.
9: Hi, I'm Leanne.
10: And we're Lomi.
11: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hi, I'm Stina.
13: I'm Martin.
14: And we are Electric Lady Lab.
15: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
16: Teraz to już naprawdę rozpędzamy się na Hit Planecie. Mamy środowe nasze lądowanie. 10 minut po godzinie 19 to odpowiednia pora, żeby już znaleźć się na wysokim miejscu 15. Dziś na tej pozycji lądujemy z Pitbullem, Jasonem Derulo i piosenką Privacy. Derulo.

0: piosenki, której przedstawiać absolutnie nie trzeba. To oczywiście Enjoy the Silence od Depeche Mode, ale jak zapewne wszyscy słyszycie w totalnie innej wersji. To Armin van Buuren. To jest to nagranie, które długo na Hit Planecie podbijało te najwyższe miejsca. Nadal bardzo wysoko, no ale już z dala od podium zdecydowanie dziś na miejscu 13.
1: Wakacje na Hit Planecie.
0: Czas na kolejny polski hit. To są bardzo dobre informacje dla fanów polskiej muzyki, bo Skubas i Życie jest piękne. Taka oto naprawdę miła piosenka. Dziś zyskuje bardzo dużo na Hit Planecie. 13 oczek w górę z miejsca 25 leci na miejsce 12.

0: Alan Walker, Ava Max, Fade. Wielki hit na Hit Planecie. Dziś na miejscu 11.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Czas na ostatnią z naszych środowych premier. Bardzo ciekawe, przyjemne nagranie. Koe Wetzel i Jadet.

Martin Garrix i U2 Fireflies, zespół U2 z piosenką Street of Dreams. Niestety już dziś właśnie pożegnali się z Hitplanetą, ale cały czas są na Hitplanecie właśnie z piosenką Fireflies i tym świetnym duetem. Dziś na miejscu 10. To teraz czas na coś z totalnie innej muzycznej bajki. Blanka i Yeah Yeah Yo, 9.

0: Deep End i Comfort Zone. Bardzo komfortowa piosenka, trzeba przyznać. Przyjemne brzmienia, które są już coraz wyżej z dnia na dzień na Hit Planecie. Coraz wyżej piosenka ta właśnie się melduje, konkretnie na miejscu 8.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Blisko Poznania dzisiejszego podium jesteśmy, to już naprawdę tego nie da się ukryć. Francesco Gabani, Summer Funk, to na miejscu 7, na miejscu 6 Oscar Sims Bez Końca, na miejscu 5 Brave i Lucky, a co dalej, o tym już niedługo.

Grave i Lucky. Świetny cover, świetnego klubowego hitu. W oryginale zdecydowanie szybsza wersja, ale w sumie w takiej nieco wolniejszej wersji można faktycznie skupić się na tekście. Jest to nagranie na miejscu 5, a my już teraz sprawdzamy, co bliżej tych najwyższych miejsc się kryje. Na pewno dziś na miejscu 4 Criss Cross i My Oh My, nagranie, które wczoraj debiutowało na podium na miejscu 2. Dziś niestety spada, ale spokojnie, jeszcze cały czas to podium jest w jego zasięgu. Dalej mamy miejsce 3, tutaj Disco Bambino, Neil Rogers, Felix Baxter i Dancing Without You. Na miejsce 2 powraca Eben i Paradise, równie świetne letnie nagranie, i na samym szczycie dziś bez zmian wielki hit DJ Goya, Jason Derulo i Michiko, którym zakończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie na Hit Planecie. Kolejne już jutro, tuż po godzinie 17. A ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Komar tygrysi zadomowił się w europejskim kraju. Dotychczas widywany był rzadko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odzyskała doskonałą formę. Obecnie notuje najlepsze występy w sezonie. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Perry 6-3, 6-3. Polka na turniej w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. W Cincinnati Świątek broni tytuł sprzed roku. Jej kolejną rywalką będzie już jutro albo wiceliderka rankingu kazaszka Jelena Rybakina, albo Rosjanka Diana Schneider. Mecz tych zawodniczych rozpocznie się już niebawem. Polska zawnioskuje do Węgier o przejęcie w całości śledztwa w sprawie tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Wniosek polskiej prokuratury, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej, tłumaczy prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie.
2: Do Polski trafi wówczas także kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. A dziś na Podkarpacie powróciła kolejna grupa rannych, 12-osobowa. Ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy trafili do szpitala w Rzeszowie. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta? To pytanie do naszego reportera Cezarego Jaszczyka, który zajmuje się tą sprawą.
4: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
5: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
4: A co o propozycji mówią eksperci?
6: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść w liczeniu na miesiąc oznacza 300 zł więcej kieszeni.
4: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
2: Propozycję będzie musiał jeszcze zaakceptować parlament i prezydent. Po protestach parafian usunięty został ksiądz, który zasłynął z masowego przyjmowania imigrantów na plebanii i w kościele. Decyzję w stosunku do duchownego pracującego w Toskanii w mieście Pistoia podjął sam Watykan. Sprawa ciągnęła się ponad 10 lat i dotyczyła masowego przyjmowania migrantów jednocześnie nawet do 200 osób, co wywołało kontrowersje związane również z problemami sanitarno-higienicznymi. Ostatecznie imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im już wrócić do parafialnych budynków. Rzadko występujący dotychczas w Portugalii komar tygrysi zadomowił się na północy tego kraju. Występowanie owada, który znany jest z tego, że może przenosić choroby tropikalne, takie jak denga czy zika, potwierdzono w mieście Guimarães. Regionalne służby medyczne zapewniają jednak, że obecnie nie ma w Portugalii ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie tymi chorobami, bo w schwytanych osobnikach nie stwierdzono chorób tropikalnych ani innych zakaźnych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzepnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.

0: Powiem wam, że wierzyć mi się nie chce, że 25 lat temu wypłynęło Deep Swing in the Music i kręci do dzisiaj. No mnie przynajmniej. Może jeszcze kilka osób po drugiej stronie. 9 minut po 20. Maciej Wałk. Dobry wieczór wszystkim. Deszczowy tydzień. Tak będzie. Tak. Deszcz, trochę słońca, ale pogoda całkiem niezła. 24 stopnie. Jakby ciemno się szybciej już robi. Zapraszamy na Jamik. Dzwońcie do nas. Czekamy.
1: Autopromocja.
2: Jam, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Pisadło jest, telefony są, wobec tego możemy zaczynać. Tu Jamik, słucham, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Grzegorz. Mam do sprzedania Opla Corsa z 2010 roku, 5-drzwiowy, kolor szary metalik. Auto nie wymaga wkładu finansowego, przebieg 65 tysięcy kilometrów z książką serwisową. Dwa komplety kół, letnie i zimowe. Mhm. I drugie głoszenie, sprzedam rower Damkę na kołach 28 cali za 200 zł. Więcej informacji pod numerem telefonu 667
0: tak.
3: 883 305. Pozdrawiam całe muzyczne.
0: Ja też, dziękuję.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Jamik, słucham, dobry wieczór, witamy. O, nie udało się. Może tu, dobry wieczór, witam, halo.
4: Halo, Macieju, witam.
0: Cześć mistrzu, słuchamy Karpacz.
4: No Karpacz słuchamy. Do sprzedania dalej jest rozstrówek, właśnie po regeneracji pompy, bo coś mi tam nie chodził jak trzeba. Pompa jest po regeneracji, także stan jego dobry, tylko sprzęgło zrobić. No i mieszkania, dwa mieszkania w Mysłakowicach, prawie że ukończone, niedrogo w stanie. Dwa pokoje wjazd do Karpacza jest do wynajęcia. No i szukam kogoś takiego odpowiedniego do współpracy. Myjnia, mówię, dobry biznes, tylko trzeba ją troszkę, no, upiększyć.
0: Ogarnąć, no.
4: Ogarnąć miejsce dobre. Mhm. 603, tak? 622, 848 i zdrówka ci.
0: Zdrowia, wszystkiego dobrego.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witam, halo.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie. No ja poszukuję ciąg dalszy starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Tam stan motocykla jest mi obojętny, czy rozebrany, czy odnowiony. Szukam takich marek na przykład jak WSK, WFMK, Simpson, MZ, Java, Junak oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może komuś coś tam pozostały, jakieś pozostałości. I szukam też ciągnika typu Ursusa, jakiegoś T330, T360, może ktoś coś by miał do sprzedania. I mój numer telefonu.
0: Tak.
5: 731 847
0: i
5: 430.
0: Dziękuję, zapisane, zanotowane zostało w papierach. Skoda Octavia trójeczka Green Line Kombi 2014, biały silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych, skrzynia szóstka, stan bardzo dobry, autka 23 900, cena do negocjacji, telefon 730 072 027, 730 072 027. Dobry wieczór, witam, halo, słuchamy.
6: Dobry wieczór, Jarek ze Stegomia. Mm-hmm. Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany, stare zegary oraz militaria z pierwszej i drugiej wojny światowej. Mój telefon 604
0: tak.
6: 701 mm-hmm. 052. Pozdrawiam.
0: Jarku, dziękuję i witam. Dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
8: Chciałam zaprosić wszystkich do zakupu Jagody Górskiej. Cena za pełny litr 20 zł. Telefon 88401 2821.
0: No i fajnie, dziękuję bardzo. Jamik, słucham, dobry wieczór, witamy.
9: Witam, dobry wieczór. Dzwonię z okolicy Leniej Góry. Chciałem ponowić ogłoszenie. Sprzedam dwa auta. Pierwszym jest Opel Insignia 2013, diesel, 2 litry, 140 koni, kombi, czerwona perła, autko użytkowane przez kobiety, także nie zniszczone, zadbane. Drugim autem świeżo sprowadzone, ubezpieczone, zarejestrowane, gotowe do pracy jest to Citroen Jumper 2015 rok, diesel 3 litry, 170 koni, blaszak, 3-osobowy, a więcej informacji pod numerem 695,
0: tak.
9: 112, mm-hmm. 363, dzięki i pozdrawiam.
0: Dziękuję i witam, dobry wieczór, halo.
10: Dobry wieczór, Grzegorz. Mam do sprzedania Toyota Aygo z 2010 roku, 1000 pojemności, 5-drzwiowa niebieska, automat. Więcej informacji pod numerem telefonu. Mhm. 604 304 579.
0: Dobra, dziękuję.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Ray i Rivers w Muzycznym Radiu. Kwadrans po 20:00.

Muzycznie jak zawsze sporo się dzieje, zatem wysyłamy kolejny znak sygnał w waszą stronę a propos nowości i premier. James Blunt, Royal Blood i Fida w centrum zainteresowania, zatem o nich tu i teraz Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Wygląda na to, że muzyczna końcówka wakacji może należeć do Jamesa Blunta. Artysta prezentuje utwór Tastes Like Summer, niesamowicie ciepłą, świeżą i porywającą propozycję, która idealnie wpisuje się w obecny czas i klimat. Piosenka nagrana we współpracy z jego znakomitym zespołem koncertowym to połączenie radosnej, beztroskiej energii lata z emocjami towarzyszącymi pierwszemu zauroczeniu. Utwór powstał w wyjątkowych okolicznościach. Część materiału zarejestrowano w brytyjskich Peak Music Studios, a kluczowe partie ścieżki dźwiękowej powstały bezpośrednio na malowniczej plaży w Dorset. Za brzmienie i produkcję utworu odpowiada renomowany duet producencki Red Triangle. Panowie mają na koncie współpracę z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, w tym m.in. Sabriną Carpenter, Youngbloodem czy też Davidem Guettą. Taste Like Summer to pierwsze nowe nagranie Blunta od czasu znakomicie przyjętego przez krytyków i publiczność albumu Who We Used To Be z 2023 roku. Tymczasem brytyjski duet Royal Blood wraca z pauzy w najgłośniejszym wydaniu. Ich powrót to bezkompromisowa dawka bezczelnej, rockowej energii na pełnej prędkości, zapowiadająca piąty krążek Dead Company, który ukaże się 13 listopada. Po serii czterech z rzędu albumów, które zdobyły szczyty brytyjskich list przebojów, Royal Blood oficjalnie przełamują milczenie. Czołowy brytyjski duet rockowy zapowiada swój piąty album studyjny zatytułowany Dead Company, wydając bezkompromisowy, pełen determinacji single 10 over 10. Po zakończeniu trasy koncertowej latem 2024 roku wokół krążka Back to the Water Bellow, Mike Carey, perkusista Ben Thatcher po raz pierwszy w swojej 12-letniej karierze postanowili świadomie nacisnąć hamulec. Wyłączyli maszynę, by naładować kreatywne baterie i dać sobie czas na życie poza zespołem. Thatcher skupił się na życiu rodzinnym w Brighton i przygotowaniach do roli ojca, podczas gdy Kerr spędził miesiąc w Japonii, szukając dystansu i nowych inspiracji. Ta przerwa była im niezwykle potrzebna, ale głód tworzenia szybko dało sobie znać. Już w styczniu 2025 roku duet wszedł do studia z czystą kartą i wspólnym postanowieniem, by zagrać szybciej, głośniej i bez jakichkolwiek kompromisów. Wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood, tłumaczy Mike Kerr. Music News. I na koniec Fida, które piosenki mam nadzieję dobrze znacie z anteny muzycznego radia. Jak mówi sama artystka, piosenka Kafejka na Ochocie to ostatni singiel promujący moją nadchodzącą debiutancką płytę, której premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. To zdecydowanie moja najbardziej radiowa piosenka, właściwie jest to propozycja na koniec lata. Utwór nawiązuje do mojej sympatii do pewnej kafejki na warszawskiej Ochocie, w której często jadam tiramisu. Czasem piję tam też kawę, co trwa bardzo długo. Ta kafejka to miejsce, w którym dużo rozmyślam i tęsknię. A tęsknię za tą jedną ważną, tajemniczą osobą, bo wiem, że ona już nie wróci, dodaje Fida. Kafejka na Ochocie, nowa piosenka od Fidy, już w propozycjach do top30.pl. To jeszcze na do usłyszenia, łapcie kolejne gorące wakacyjne premiery. Marisa z utworem Będzie Pięknie, Richard Durant i Move, a także Our Wave z nagraniem All of You. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie wiadomości z regionu. CBA tropi miliony dla powodzian. Kontrowersyjny wykaz ulic w Jeleniej Górze pod lupą śledczych. W Wałbrzychu obradował sztab kryzysowy. Budowa nowego publicznego przedszkola w Lwówku Śląskim na finiszu. Bolesławiec po raz 32 staje się dzisiaj stolicą polskiej ceramiki.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę unijnych milionów dla przedsiębiorców po powodzi w Jeleniej Górze. Agenci zabezpieczyli już dokumentację w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a dziś w Urzędzie Miasta. Co wzbudziło wątpliwości? Kontrowersyjny wykaz zalanych ulic, mówi rzecznik Urzędu Miasta Jelenia Góra, Marcin Ryłko.
3: Mogę potwierdzić, że w środę 19 sierpnia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli czynności w Urzędzie Miasta Jelenia Góra związane z wydawaniem zaświadczeń dla przedsiębiorców w związku ze szkodami poniesionymi w trakcie powodzi z września 2024 roku. Podobnie jak w przypadku każdej innej tego typu kontroli, w pełni udostępniamy wymagane informacje i dokumentację.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Służby w Wałbrzychu postawione w stan najwyższej gotowości. W gmachu Starostwa Powiatowego odbyło się nadzwyczajne wspólne posiedzenie miejskiego i powiatowego sztabu kryzysowego. Przy jednym stole usiedli policjanci, strażacy, goprowcy, leśnicy i weterynarze. Służby zweryfikowały najnowsze zgłoszenia dotyczące pojawiania się pumy i przygotowują procedury na wypadek potwierdzenia obecności drapieżnika, mówi starosta Leonard Górski.
4: Jeżeli stwierdzimy, że dane zwierzę jest i one na pewno jest, no to musimy teraz je zdiagnozować, w którym miejscu one się znajduje, a jeżeli już przystąpimy do działania, to musimy wiedzieć, mieć zabezpieczone i klatki, i służby, które ewentualnie podadzą lek usypiający, a jeżeli to zwierzę uśnie, no to trzeba szybko zareagować i coś z nim zrobić. Trzeba je też gdzieś przekazać, a żeby je przekazać, to trzeba pewno różnych informacji i czynności dokonać.
2: O pumie, która miała się pojawić w rejonie powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego, informowaliśmy już wczoraj. Do służb dotarła też informacja o możliwym pojawieniu się zwierzęcia na terenie Wałbrzycha.
4: Dostaliśmy informację, gdzie ostatnio było widziane to zwierzę. Na to miejsce udali się przedstawiciele fundacji działających na rzecz przyrody i zwierząt oraz wraz ze Strażą Miejską, żeby sprawdzić, czy to miejsce żerowania tego zwierzęcia jest autentyczne, czy nie.
2: Od dziś Bolesławiec staje się stolicą polskiej ceramiki, a tegoroczne święto zapowiada się wyjątkowo, nie tylko za sprawą koncertów, wystaw, warsztatów, ale też jubileuszy, które będą motywem przewodnim wydarzenia. Organizatorzy przygotowali program łączący historię miasta z jego najbardziej rozpoznawalną tradycją. Pierwsze dni, środa, czwartek, to przede wszystkim sprzedaż, bo właśnie wtedy z całego świata przyjeżdżają dystrybutorzy bolesławieckiej kamionki.
5: Ceramika jest na pierwszym miejscu, bo ja już z całego kraju mam pytania dotyczące tego, ilu będzie wystawców, producentów ceramiki. Zazwyczaj jest około 100. Piotr Roman, prezydent Bolesławca. W tym roku mamy parę jubileuszy, bo dominuje liczba 80. 80 lat temu został uruchomiony pierwszy duży zakład ceramiczny. Chyba najbardziej znany do tej pory zakłady ceramiczne Bolesławiec. A drugie 80 to jest tak, że największa fala Polaków, którzy przyjechali z różnych stron Europy i osiedlili się w Bolesławcu i w okolicy, to był 1946. Wśród tej fali również znalazło się coś, co bardzo wyróżnia region bolesławiecki, czyli fala ponad 16 tysięcy ludzi, którzy przyjechali z dawnej Jugosławii, czyli z Bośni, a dzisiaj jest to Republika Serbska w Bośni. I te tradycje były bardzo popularne zaraz po wojnie. No i w związku z tym my będziemy się starali, żeby nasi restauratorzy również w menu umieścili pewne atrybuty zwiążące się z tamtą kulturą. No i idziemy do gwiazd. Mam przyjemność i zaszczyt zakomunikować, że będziemy mieli mega gwiazdę w tym roku. Gwiazdę światowego formatu. Gwiazdę, która akurat jest na trasie koncertowej razem ze swoim zespołem Wedding and Funeral Band, czyli Goran Bregović. Jego globalna trasa obejmuje koncerty między innymi w Europie. Także Bregović jest absolutnie gwiazdą numer jeden. I oprócz tego mamy kilku artystów. To jest Wiktoria Kida, która jest znana dzięki programowi Mam Talent, Nadia i Tabu i Swachy. To są trzej różni wykonawcy, ale oni wszyscy nawiązują do muzyki etno. Ta muzyka w tym roku ma towarzyszyć temu właśnie wydarzeniu.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Budowa nowego publicznego przedszkola wraz z klubem dziecięcym przy szkole podstawowej numer 1 w Lwówku Śląskim na finiszu. Robimy wszystko, by pierwsze dzieci trafiły do nowej placówki już 1 września, mówi zastępca burmistrza Lwówka Śląskiego Aleksander Fuławka.
6: Bardzo byśmy chcieli otworzyć już 1 września przedszkole z klubem dziecięcym, tak żeby przedszkole, które obecnie funkcjonuje, przeniosło się do tego nowego przedszkola, bo taka jest idea. Ale oczywiście procedury odbioru, musimy mieć pozwolenie na użytkowanie, wszystkie odbiory, protokoły, jesteśmy w trakcie procedury odbioru budynku. Musimy zebrać po prostu dokumentację, która już istnieje, powykonawczą, wszystkie protokoły dostarczyć do nadzoru budowlanego i musi się odbyć odbiór budynku, dzięki któremu otrzymamy pozwolenie na użytkowanie i wierzymy, że to uda się zrobić jeszcze w tym miesiącu. Wszystko na to wskazuje, dzięki czemu będziemy mogli otworzyć przedszkole już 1 września.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: No moi drodzy, włączamy wakacyjny festiwal hitów. Zostajemy razem z muzyką, która potrafi poprawić humor. Nawet wtedy, kiedy... Ach, dobra, lato powolutku mówi. Panowie i panie, czas się zbierać.

kręcające klimatyczne Odyati, Let the People Shout. Na dobry początek dzisiejszego festiwalu wakacyjnych hitów. Dzisiaj sporo klubowych, fajnych numerów. Gorąco wam polecam. Zostawcie codzienność za drzwiami i słuchajcie się. Delikatny kawałek. Diego. Vámonos. Diego San Diego.

0: wam, że jak się nasłucham takich numerów, od razu lżej mi się jakoś tak na duszy robi. Vamonos Diego San Diego w muzycznym radiu, w festiwalowych brzmieniach. Rusza wam na spotkanie teraz absolutny klasyk, słuchajcie. 10, 20, 25 lat temu grany z powodzeniem i dzisiaj słucha się tego zawodowo.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Kto nie lubi?

Bardzo mi się podoba tekst. I like to party. Ja najbardziej, ja całe życie kocham dobre party z fajnym vibe'em. Moi drodzy, jeszcze trochę lata przed nami, jeszcze trochę wakacyjnego luzu, jeszcze trochę słońca ukrytego w takich nagraniach jak to. Kalinda. Rytmo, dynamik. Max Graham za chwileczkę jest. Stary klasyk w nowej wersji. Kto? Proszę bardzo. Dwie mega gwiazdy czekają na was. Timmy Trumpet i Armin Van Buren. Sasha. A teraz Kalinda.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Po wypadku na Węgrzech ruszyły przesłuchania pierwszych świadków. Podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Iga Świątek wróciła do świetnej formy. Dziś z dużą lekkością wygrała w Cincinnati kolejny mecz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczyła tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
3: Z uwagi na przedmioty postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
2: Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na miesiąc. Do 18 września usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wypadku zginęło 12 osób. Ukrainiec podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream został złapany w Chorwacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aresztowany w chorwackiej Puli mężczyzna zostanie wydany władzom Niemiec. Władimir Rzet został zatrzymany przez chorwacką policję na podstawie wydanego przez niemiecki sąd europejskiego nakazu aresztowania. Jest podejrzany o uczestnictwo 4 lata temu w dywersyjnych zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream na półwyspie Istria. Przebywał według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Optymistyczne wyniki szczepionki do walki z czerniakiem poprawiły notowania firm farmaceutycznych. Akcje Moderny i Merka wzrosły po publikacji nowych danych. Spersonalizowana szczepionka na czerniaka oparta jest na technologii mRNA, a w połączeniu z immunoterapią ma istotnie wydłużać czas przeżycia pacjentów bez nawrotu czerniaka. Do większości nawrotów dochodzi w ciągu 2-3 lat od usunięcia zmiany na skórze. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym Przemysław Pozowski.
4: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze. Potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
2: O półfinał Świątek zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

zbliża się wielka impreza Park Beach Festival. Pewnie wielu DJ-ów sięgnie po ten numer. Armin van Buuren i cudowna Sasha Everlasting na dobry początek. Po 21 w Muzycznym Radiu. Ale tutaj nadchodzi już kolejny kawałek, który nieźle tupie. Gwiazda pierwszego formatu, panie i panowie, wjeżdża Chicane.

klasyka dobrego house'u, Richard Drake, Turn Around, muzyczne radio. A teraz w dobrym tempie z repertuaru Kiss, I Was Made For Loving You, Scooter. Strefa już za 10 minut.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 22.
0: Czas na wiadomości.
4: Ser, który może prowadzić do listeriozy, wycofywany ze sklepów. Rząd chce zmienić zmiany w wysokości progu podatkowego. Rekordy frekwencji na jedynej w Europie plaży z podziałem na płeć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed partią sera zanieczyszczonego bakterią listeria ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny, który wydał ostrzeżenia w tej sprawie. Spożycie takiej żywności może prowadzić do choroby listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Wadliwa partia produktu jest wycofywana ze sklepów Carrefour Polska. Pełna nazwa sera to ser Gałka z Zakopanego. Na stronie GIS-u można sprawdzić szczegóły wycofywanego produktu. Zmiany w wysokości progu podatkowego i nowej stawki VAT chce wprowadzić rząd, co ma odczuć nawet 3,5 miliona podatników. Zarabiający do 130 tysięcy złotych mają płacić 12% podatku. Do 150 tysięcy dostaną nową stawkę 24%, a przekraczający 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na zmianach proponowanych przez rząd najbardziej skorzystać mają najlepiej zarabiając.
5: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
4: Dodawał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. W tym roku taka sytuacja czeka już co siódmego podatnika. Za te zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Minister finansów twierdzi, że dlatego zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy. W wieku 102 lat zmarł ostatni żyjący w Polsce uczestnik bitwy o Monte Cassino, żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich 2. Korpusu Polskiego, podporucznik Józef Kowalczuk, o czym informuje Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki. Po powrocie do Polski zasłużony polskim mundurowy mieszkał i spędził ostatnie lata w Orawce w powiecie nowotarskim i tam właśnie odbędzie się uroczystość pogrzebowa za 2 dni. Jedyna w Europie plaża z podziałem na płeć bije rekordy popularności. Ponad 100 tysięcy osób odwiedziło od początku lata plażę w Trieście, na której kobiety i mężczyźni odpoczywają oddzieleni murem długości 74 metrów. Miejscowa prasa informując o rekordzie podkreśla, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam historycznych zasad. Kobiety mogą przebywać z dziećmi, ale przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone. Plaża działa od 1903 roku. Iga Świątek idzie, miejmy nadzieję, po wygraną. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując Francuzkę Diane Parry 6-3-6-3. Polka na turnieju w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. Mecz o półfinał. Polka zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Maj to z 18 minut po 22. Witamy w miejscu, gdzie czas płynie trochę wolniej, a w tamtych czasach, kiedy ta muzyka była na topie, fryzury były większe niż telefony miały kable. Zapraszamy. Przeboje lat 80., 90., czasem sięgamy po 70, szczególnie na wasze życzenie. Dobry Italus, Caesar, ma Black Lady, 18 minut po 22. Czas wspomnień, czas fajnego klimatu. A jak macie ochotę, to podkręćcie głośność i zaczynamy naszą muzyczną podróż. Ostatnie 30-40 lat muzyki.

Sosnowca, o. Często myleni z Depeche Mode. A teraz, moi drodzy, na smutno będzie, trochę ciszej. Frank Bird, legendarny perkusista ZZ Top, odszedł w wieku 77 lat. Przez ponad pół wieku siedział za perkusją. Był jednym z tych muzyków, którzy nie musieli być na pierwszym planie. To właśnie jego rytm napędzał charakterystyczne brzmienie ZZ Top.

Nocne Radio. No i panie i panowie, 81 lat kończy Ain Gillan, jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki rockowej. Wokalista Deep Purple. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niedługo koncert w naszym kraju. Kto jedzie? Ja jestem na tak.

Pozdrawiamy wszystkich kierowców na czwórce, nie tylko. No, panowie i pani, uważajcie. Przy takiej muzyce łatwo wpaść w pułapkę odcinkowego. Stop, właśnie.

No, muzyczkę dzisiaj mamy bardzo wesołą, taką bardzo energetyczną, myślę, że śmiechową nawet powiem, ale prognozę pogody i aury na dzisiejszą noc taka, no nie za bardzo, bo prognozowane są burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Okolice Złotorej i Legnicy, no na terenie Dolnego Śląska, także mogą nawet trafić się przerwy w dostawie prądu. Koto i wizytacja. I taka wersja, remix z wokalem.

rany, lata 70. Jak to jest, moi drodzy? Lata mijają, a muzyczne mody się zmieniają. Natomiast Eruption zawsze wywołuje uśmiech i pewien ruch pod stopem naszych nóg. One Way Ticket przed momentem. To była erupcja energii, a teraz grupa Bee Gees, coś z gorączki. You Should Be Dancing.

0: Powszechne Radio. Relax. Muzyka, która odpręża.
1: Czas relaksu i to sami sobie użyliście. Playlistę powiem wam zacną. Michael, Edyta Bartosiewicz, Rod Stewart, Alphaville, aha i Dub, Fryzjer na plaży. Kołyszemy się. Pamiętajcie, dzisiaj burza.